0: Donald Trump zapewnia, że Rosja nie zaatakuje państw NATO. Upał na koniec wakacji, 30 stopni, jutro znowu chłodniej. Jest uroczy, ale lepiej nie wchodzić mu w drogę. Jeżozwierz chodzi po Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie znowu powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokie temperatury dotrą też do Małopolski i na Podkarpacie, ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. UEFA nie zbojkotuje wrześniowych mistrzostw świata kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła swój protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września. Na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek na Sołtyka i Powązkowskiej. Choć może wydawać się nieszkodliwe i gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
3: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. Te zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.

0: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986. Chwilę wraca upał, 30 stopni na zachodzie i południu Polski, w centrum też ponad 25, trochę chłodniej na Podlasiu i Mazurach, 22-23. Do tego dużo słońca, choć wieczorem z zachodu przyjdą deszczowe chmury i jutro będzie deszczowo, jutro też chłodniej, bliżej 20.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
9: Bon.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: prezes Pekao z zarzutami. Jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Mirjam Lipińska. Prezes Pekao Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
1: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
2: Polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
0: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
0: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Problemy miejskiej komunikacji napędzanej wodorem, tematem obrad radnych przez awarię autobusów, nie odbyło się około 450 kursów, a wodór jest obecnie sprowadzany z zachodnich Niemiec. Znacznie wzrosły też koszty paliwa w porównaniu z okresem taboru z dieslem. Prezes CLA zapowiada stabilizację dostaw, ale i nową siatkę połączeń. Ruszyła budowa pierwszego stacjonarnego hospicjum w powiecie chełmskim.

0: Pierwsza łopata została wczoraj wbita w Nowinach. W pierwszym etapie powstanie placówka dla 12 pacjentów. Inwestycja będzie realizowana etapami, a stowarzyszenie apeluje też o wsparcie darczyńców. Dzisiaj plenerowy koncert w Parku Czytelnika o 17:00 przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wystąpią młode, wokalne talenty. Organizatorzy zapraszają mieszkańców na muzyczne, piątkowe popołudnie w otoczeniu natury.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: W całym kraju dużo słońca i prawdziwie letnie temperatury. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Dzień dobry! Nawet przyjemnie było wstać. Serio, jak słyszałem w swojej głowie, że dzisiaj jest piątek i trzeba wstać, to tak jakby chętnie. Poniedziałek, słabo, wtorek słabo, środa słabo, czwartek już lepiej, ale w piątek, jak już się wie, że ten dzień uleci i wieczorem jest spotkanie z przyjaciółmi, z najbliższymi, no to coś rewelacyjnego. Aktualnie 6 minut po godzinie 7 i witam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam do wspólnego udziału w programie Bonton na lato.

0: Ja wiem, że fajnie byłoby teraz jeszcze przyłożyć główkę do poduszki i troszkę jeszcze pospać sobie. No ale niestety musimy wstawać, moi drodzy, i dajemy z siebie wszystko. Dzisiaj ostatni dzień tygodnia. Zróbmy, co mamy zrobić, lecimy do domu i tyle. Nie ma co tu więcej siedzieć. 28 sierpnia, dzisiaj jest okazja do świętowania. Zamykamy wakacje. No, ostatni piątek wakacji do czegoś zobowiązuje, prawda? Czy jednak nie świętujecie? No to dobra, no to świętujemy w takim razie imieniny, nie ma problemu. Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, January, Bonifacy, Mojżesz i Bibian. Wszystkie te osoby wymienione powinny dzisiaj świętować. Bez wymówek żadnych, dodajcie spokój, jest piątek, no to lepiej chyba nie mogło wam się trafić, naprawdę. Nietypowe święta na dzisiaj jeszcze to Dzień Muszki, Święto Lotnictwa Polskiego oraz Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Słuchacie Radia Bonton, minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.

Dzisiaj 28 sierpnia. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jak to często bywa, nie jest to data oczywiście przypadkowa. Właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych, Jacka Kirby'ego, twórcy znanym na całym świecie postaci z uniwersum, czyli X-Men, Hulk, czy nawet ich Fantastyczna Czwórka. Pomysłodawcami święta są dziennikarze i blogerzy. Jak świętować? No nic prostszego, no słuchajcie, wystarczy wziąć w ręce komiks, do którego dawno nie zaglądaliście, no i udać się na jakąś ławeczkę w parku, do galerii handlowej nawet może być, obojętnie, wsiąść sobie w autobus, w pociąg, byle gdzie oczywiście, usiąść w kawiarni przy aromatycznej kawie i zacząć po prostu czytać. Raz nie będzie, gdy do obchodów święta zaprosimy jeszcze znajomych. Cały czas budzimy Was w Radiu Bonton, w poranku bontonowym.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy.

0: i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Podejdźcie bliżej. Nie musicie się mocno przysłuchiwać, bo głośno i wyraźnie mamy dla was najświeższe informacje lokalne Radia Bon Ton. Mamy piątek i 7:30.
5: Zapraszam na pierwsze dziś wydanie lokalnych wiadomości. Czas na szczegóły jest 7:30. Eliza Kudalska na Wasat. Sytuacja w chełmskich liniach autobusowych była tematem dyskusji chełmskich radnych. Zajęli się protokołem z kontroli w miejskiej spółce. Punktem wyjścia do debaty były wnioski komisji rewizyjnej. Chociaż kontrolerzy nie znaleźli uchybień formalnych, to podkreślili dużą awaryjność nowych wodorowców. Przez usterki pojazdów w mieście nie odbyło się około 450 planowanych kursów, a najtrudniejsza sytuacja była w styczniu. Sporo emocji na sesji Rady Miasta wzbudziły też finanse i logistyka. Jak się okazuje, z powodu awarii u polskiego producenta wodór do chełmskich autobusów jest obecnie wożony aż z zachodnich Niemiec. To ponad 1500 kilometrów w jedną stronę. Przejście na ekologiczne paliwo mocno obciąża też budżet miasta. Prezes spółki Mariusz Chudoba uspokajał radnych, że pod koniec roku dostawy paliwa się ustabilizują. Zapowiedział też, że na podstawie danych z bramek liczących pasażerów zostanie opracowana nowa, wygodniejsza dla mieszkańców siatka połączeń. Wczoraj wbito symboliczną łopatę pod budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum w powiecie chełmskim. Przełomowa inwestycja rusza w Nowinach, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Bagno Srebrzyskie. Za jej realizację odpowiada Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie. Mówi jego prezes Tadeusz Boniecki.
6: Niesamowite, na pewno za serce ściska, przede wszystkim czując to, że już rozpoczniemy w końcu tak potrzebną inwestycję. Ja jestem człowiekiem pełnym optymizmu, ale trzeba przyznać, że jeszcze powiedzmy kilka lat temu nie byłem taki optymistycznie i nie myślałem, że tą inwestycję w ogóle uda nam się zrealizować. A tu się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i zaczynamy realizację.
5: W pierwszym etapie prac powstanie parterowy kameralny budynek dla 12 pacjentów. Zostanie wyposażony w jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pełne zaplecze medyczne. Otoczenie lasu i domowa atmosfera mają sprzyjać terapii i dawać poczucie bezpieczeństwa. Prezes stowarzyszenia podkreśla, że ta całodobowa placówka jest w powiecie chełmskim pilnie potrzebna.
6: Jest potrzeba tam, gdzie jest ludzkie cierpienie. W domach tych chorych nawet ileś 50 kilometrów, 60 od Chełma, bo jesteśmy zarówno w gminie Dubienka, jak i w gminie Białopole, jak i z drugiej strony można by było patrzeć gmina Ryjowiec Fabryczny, także różne części powiatu chełmskiego. No i trzeba przyznać, że już w ciągu tych właśnie 17 lat objęliśmy opieką ponad 5

0: tysięcy chorych, a obecnie miesięcznie obejmujemy 30 chorych naszą opieką.
1: Ze względu na ograniczone fundusze Centrum Wsparcia Hospicyjno-Opiekuńczego będzie powstawało etapami. Stowarzyszenie liczy na to, że start budowy zachęci, zainteresuje kolejnych darczyńców i firmy do finansowego wsparcia tego wyjątkowego projektu.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Muzyka, natura i młode wokalne talenty spotkają się już dziś w Parku Czytelni przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej. O godzinie 17 rozpocznie się tu plenerowy koncert.
3: Wokaliści zaprezentują utwory, które będą nawiązywać tematycznie do przyrody, czterech żywiołów oraz środowiska naturalnego. Wysłuchamy także utworu w rytmie rap do tradycyjnego tekstu, który został przygotowany na warsztatach wokalnych w poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Na scenie wystąpi również Aleksandra Buczek, która jest świetną wokalistką, a także nauczycielką emisji głosu. I to ona właśnie przygotowała wszystkich artystów do koncertu.
1: Mówi Anna Pietuch z Chełmskiej Biblioteki. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego spędzenia dzisiejszego popołudnia przy muzyce.
2: Bon Ton na lato.

0: 20 minut przed godziną 8, gorąco się robi na drogach, prawda? Gdzie dokładnie? Gdzie korki? Gdzie utrudnienia? Gdzie ktoś na wstecznym leci tam, gdzie nie powinien? Gdzie ktoś ewentualnie jedzie pod prąd? On wszystko wie. Marcin Petruk już teraz o aktualnej sytuacji drogowej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ostatni piątek wakacji będzie oznaczał większy ruch w Chełmie, w sumie przez cały dzień, powodowany zakupowymi przygotowaniami do roku szkolnego. Tym samym zalecamy większą czujność podczas poszukiwania miejsca parkingowego przy sklepach. A w samych miejsc parkingowych z każdą minutą będzie coraz mniej, przede wszystkim w centrum Chełma, dlatego też po raz kolejny apelujemy o takie ustawienie samochodu, aby nie utrudniać przejazdu innym użytkownikom ruchu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: hełmie młodzi pseudokibice urządzili sobie nocną demolkę nad Ucherką. Podobno chłopaki wyrwali ławki, stojaki rowerowe, betonowe śmietniki i metalowe barierki. Straty 17 tysięcy złotych. To jest idealny przepis na to, jak można zamiast zarobić 17 tysięcy złotych w bardzo krótkim, szybkim czasie, po prostu stracić. No ale są też plusy w tym wszystkim, bo ktoś, kto będzie musiał to wyremontować, ponownie zarobi. Policja oczywiście, jak czyta na naszym portalu supertydzień.pl, szybko ustaliła, kto odpowiada za zniszczenia. Natychmiast wpadli do ich mieszkań, przeszukali, okazuje się, że jeszcze na miejscu znaleźli marihuanę i mefedron. No słuchajcie, za zniszczenie mienia grozi im do 5 lat więzienia, za narkotyki 3 lata, a policja podobno jeszcze nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Ale to dla dobra śledztwa, może przemilczmy. Za 9 minut będzie już 8.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szeroko. Pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciw.

0: Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
4: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
4: Z prawdziwą panią z Anglii.
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton na lato.
3: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
5: Witajcie w kolejnym odcinku A Dlaczego, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Wydaje mi się, że po tych 2 miesiącach będę ekspertem praktycznie od wszystkiego. Posłuchajcie tego. Dzisiaj mam pytanie, przy którym muszę się naprawdę dobrze skupić, bo nasza 7-letnia Zuzia zadała je tak.
6: A dlaczego krab nie ma skrzydeł, tylko ma skrzypce i nimi kłapie w kółko?
5: Zuziu, muszę ci coś powiedzieć. Podejrzewam, że chodziło ci o szczypce, a nie skrzypce, bo gdyby krab miał skrzypce, to mielibyśmy chyba pierwszą na świecie orkiestrę krabów. Wyobraźcie to sobie. Raz, dwa, trzy i gra. Ale wróćmy do szczypiec. Dlaczego krab ma szczypce, a nie skrzydła? Przede wszystkim dlatego, że krab nie potrzebuje skrzydeł. Kraby są świetnie przystosowane do życia w wodzie albo w jej pobliżu. Mają twardy pancerz, kilka par nóg i właśnie charakterystyczne szczypce. Te szczypce są dla kraba czymś w rodzaju wielofunkcyjnego narzędzia. Krab może nimi łapać jedzenie, może

0: Rozrywać albo rozdrabniać pokarm, może też używać ich do obrony przed niebezpieczeństwem. A czasami szczypce pomagają mu również podczas walki z innym krabem. Czyli dla kraba szczypce są trochę jak dla nas ręce. Tylko zdecydowanie bardziej szczypiące. A dlaczego krab nimi tak często kłapie? Bo porusza nimi za pomocą mięśni. Szczypce mogą się otwierać i zamykać. Kiedy krab chce coś złapać, rozsuwa je, a potem szybko zaciska klap. I właśnie dlatego możemy zobaczyć kraba, który co chwilę porusza szczypcami. Nie robi tego jednak bez powodu. Może coś je, może się broni, może próbuje coś złapać, albo po prostu sprawdza, co znajduje się przed nim. A teraz wróćmy do skrzydeł. Kraby mają nogi stworzone przede wszystkim do chodzenia i poruszania się w wodzie. Niektóre świetnie pływają, inne większość czasu spędzają spacerując po dnie. Niektóre potrafią nawet bardzo szybko biegać bokiem. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że niektóre kraby mają ogromne szczypce, a inne całkiem malutkie? U niektórych gatunków jeden szczypiec może być dużo większy od drugiego. Tak jest na przykład u kraba skrzypka. I tutaj, Zuziu, twoje skrzypce robią się jeszcze bardziej interesujące. Samiec kraba skrzypka ma jeden ogromny szczypiec i jeden mały. Ten duży szczypiec nie służy tylko do jedzenia. Krab wykorzystuje go między innymi podczas zalotów i do odstraszania rywali. Machając nim pokazuje: hej, jestem tutaj. Czyli okazuje się, że krab może mieć szczypiec, który jest trochę jak krabia flaga reklamowa. A więc odpowiedź na pytanie Zuzi brzmi: krab nie ma skrzydeł, bo jego ciało jest przystosowane przede wszystkim do życia w wodzie i przy dnie. Ma za to szczypce, które pomagają mu łapać jedzenie, bronić się i radzić sobie w jego środowisku. A jeśli nimi kłapie, to dlatego, że otwiera je i zamyka za pomocą mięśni. A jeśli chodzi o skrzypce, cóż, Zuziu, jeśli kiedyś zobaczysz kraba grającego koncert na plaży, koniecznie daj nam znać. Na razie jednak pozostaniemy przy szczypcach. Dziękujemy ci, Zuziu, za pytanie, które udowodniło nam, że czasami jedna literka może zabrać nas w zupełnie inną stronę. A jeżeli wy macie jakieś pytania, nawet najbardziej zakręcone, koniecznie je nam prześlijcie. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl, bo właśnie z takich pytań powstają najlepsze odkrycia. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Ach, te gwiazdy, gwiazdy show biznesu. Jedne ściągają na siebie niezbyt dobre komentarze, a inne bardzo pozytywne. No i chyba do tej grupy, do tej drugiej grupy należy Ed Sheeran, który chce, aby najlepsze miejsca na jego koncertach nie były przywilejem najbogatszych. Muzyk zdradził, że jego ekipa zostawiła bilety do pierwszego rzędu aż do dnia wydarzenia. Później trafiły one do fanów czekających przed obiektem lub nawet osób siedzących w najdalszych sektorach. Ed tłumaczył, że woli mieć tuż przed sobą ludzi, którzy naprawdę przeżywają ten koncert, niż po prostu osoby, które zajmują najlepsze miejsca wyłącznie dlatego, że po prostu było ich stać na to, żeby zapłacić najwięcej. Brzmi to pięknie. Brzmi to pięknie, ale tak czy inaczej, przepraszam Ed, ale na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to dyskryminacja najbogatszych. Słuchacie Radia Bon Ton o poranku w piątek.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
1: Marzą ci się wakacje?

0: TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Reklama. Sport o 8.30 w piątek ma dla Was Marcin Petruk.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Rezerwy wieczystej Kraków to szósty rywal Chełmianki, obecnego lidera swojej grupy w trzeciej lidze. Niepokonani w tym sezonie biało-zieloni podejmą rywali na murawie przy ulicy Ceramicznej jutro, a pierwszy gwizdek o godzinie 17. Chełmianka ma za sobą kolejny tydzień przygotowań, a o nastawienie przed spotkaniem trenera Ireneusza Pietrzykowskiego pytał Damian Zieliński.
9: Chełmianka ma już na koncie 5 zwycięstw. Czy jest odczuwalna jakaś większa presja w związku z tym faktem?
10: No na pewno więcej się o nas mówi, tak? To widać, że gdzieś tam na zewnątrz coraz więcej takich rzeczy właśnie o tych 5 zwycięstwach, o tym, kto faworytem. No my staramy się tą szatnię trzymać cały czas w takim napięciu jak do tej pory, czyli liczy się każdy następny mecz. Wszystko musimy zrobić od A do Z dobrze, żeby dalej to kontynuować, jakby nie dokładać tego anturażu tak, żeby myśleć o czymś więcej. Tym bardziej, że no to jest 5 spotkań, tak? To liga kończy się w maju, więc to jeszcze czasu, a czasu dużo zostało. Na pewno to jest przyjemne.
8: Po 5 kolejkach Chełmianka ma na koncie komplet 15 punktów i za ścigających ją Wiślę Skawinę o 2 oczka. W weekend trzecią kolejką nowego sezonu rozegrają drużyny chełmskiej klasy okręgowej. Jutro czeka nas spotkanie na szczycie, w którym liderująca granica Dorohusk zmierzy się na wyjeździe ze znajdującym się tuż za nią ruchem Izbica. Ponadto również jutro Witrum Wola Ukruska będzie podejmowało ogniwo Wierzbica, a Kłos gmina Chełm Unię Rajowiec. Pozostałe okręgowe mecze rozegrają się w niedzielę. Tego dnia Orzeł Srebrzyszcze zmierzy się z Włodawianką, GKS Łopiennik z Frasati Fajsłowice, rezerwy Chełmianki z ZGKS-em Bratem Cukrownik Sienica Nadolna, a Hetman Żółkiewka z Ekoróżanką. Trwa drugi tydzień treningów siatkarzy HKS-u Chełm przed nowym sezonem w Tauron Lidze, który rozpocznie się w połowie października. Podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego szlifują formę zarówno w hali i w siłowni, jak też na stadionie Chełmianki przy ulicy Ceramicznej.
11: Zwiększone zostały obciążenia dla zawodników, trenujemy bardziej intensywnie w tym drugim tygodniu już, więc pojawia się gdzieś tam pierwsze oczywiście zmęczenie. Dużo takiej pracy technicznej, analitycznej, każdy z zawodników robi te, nazwijmy, swoje powtórzenia, żeby dojść z powrotem do formy siatkarskiej i oczywiście sukcesywnie w kolejnych tygodniach będziemy już przechodzić do fragmentów gry, do tych gier 6x6. Także wszystko, tak jak wspomniałem, póki co odbywa się zgodnie z planem.
8: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. W połowie września jego drużyna rozpocznie gry kontrolne, a ma zaplanowane m.in. sparingi z Asseco Rosławią Rzeszów oraz Ślepskiem Suwałki.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Bonton na lato.

0: Marcinku, powiedz nam proszę, ty się znasz najlepiej w tym wszystkim. Naprawdę, najlepszy kierowca z naszej całej redakcji. Jeszcze ani razu naszego firmowego, radiowego samochodu nie porysował. Czy kierunkowskaz może wprowadzić w błąd w czasie jazdy na skrzyżowaniu?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Skrzyżowania z ulicą Podwalną w Chełmie są problematyczne dla części kierowców, głównie dlatego, że nie każdy ma pewność, czy wjeżdżając w nią lub z niej wyjeżdżając powinien wrzucać kierunkowskaz. Dylemat powoduje fakt, że w obu przypadkach odpowiednio w ulicy Popiełuszki, jak też do ulicy Mickiewicza niby jedziemy na wprost, ale jednocześnie pod skosem. Jak więc zachować się w tych miejscach? Wyjaśnia Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
4: Skrzyżowanie z ulicą Popiełuszki i Podwalną, z układu tego skrzyżowania, nawet wynikającego ze znaków, pokazuje, że jest tam lekki ukos. Ale kiedy skręcamy w lewo lub w prawo, oczywiście stosujemy kierunkowskaz. Natomiast jeśli jedziemy na wprost, bo jest to jazda na wprost, w takiej sytuacji kierunkowskazów nie stosujemy, bo wprowadzamy innego uczestnika ruchu w błąd. To jest lekki ukos nawet ze znaku wynikający, ale nawet ten pierwszy nasz ruch to jest prosto. Dopiero później tak lekko skręcamy. Więc w takiej sytuacji kierunkowskazu nie stosujemy. Tam da się zauważyć błąd kierowców. Jadą na wprost, ale stosują lewy kierunkowskaz. My nie jedziemy w lewo, a więc używając kierunkowskazu lewego wprowadzamy błąd innego uczestnika ruchu. Jadąc na wprost, nawet jak jest lekki układ w lewo, to w takiej sytuacji nie stosujemy kierunkowskazu.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.

0: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton na lato. Hey.

Słuchacie Radia Bonton. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Pewnie każdego jednego poranka. Za co wam serdecznie dziękuję. No moi drodzy, bardzo nam miło, że jesteście cały czas razem z nami. Natomiast, no, z racji tego, że za 10 minut będzie już 9, no to ja mam dla was wspólnie z naszą całą redakcją przygotowane, po pierwsze, najświeższe informacje z kraju i ze świata. Po drugie, skrót wydarzeń lokalnych. A po trzecie, prognozę pogody. No a już po 9 lecimy za ciosem z naszym programem.

0: bonton na lato. Słuchajcie, po godzinie 9 zdradzę wam, co się pojawi, co dla was przygotowałem. Będzie miejsce, gdzie będziecie mogli, uwaga, w naszym kraju obejrzeć wyścigi Formuły 1, tak jest. A po godzinie 10, jak ktoś z nami zostanie nieco dłużej, to będzie o pewnym oszustwie. Trzeba znać te przepisy, te sposoby tych oszustów, żeby nie dać się wpakować w malinę, więc warto po prostu zostać razem z nami. No to co, zapraszam, bądźcie blisko. Ja słyszę się z wami po 9, obowiązkowo. Wcale nie idę na drzemkę teraz, wcale nie, tylko po kawę.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Reklama. Bonton Radio.

0: Rap, bo ja się nie boję.
1: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
3: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
4: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
1: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Deficyt budżetowy Chełma po ostatnich zmianach wyniesie prawie 112 milionów złotych. Rosną też planowane spłaty zadłużenia. W 2035 roku mają przekroczyć 30 milionów rocznie. Chełmscy radni pytają, czy prognozowane dochody miasta wystarczą na obsługę długu. O krok od tragedii w Urszulinie 75-letni mężczyzna został przejechany przez tylne koło ciągnika. Podczas próby uruchomienia maszyny doznał poważnych obrażeń. Ratownicy medyczni przetransportowali poszkodowanego do szpitala, a służby apelują o szczególną ostrożność przy obsłudze ciężkich maszyn rolniczych. 3 złote i 1 srebrny medal zdobył w Raciborzu Rafał Bereza, strażak z Chełma. W zawodach Toughest Firefighter rywalizowało około 130 zawodników z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Bereza wygrał klasyfikację, był też drugi w tandemie oraz zwyciężył w sztafecie. O szczegółach w wiadomościach lokalnych Radia Bon Ton zapraszamy o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi.

0: Lwi. Hełm Lwowska 24.
1: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, 29 na Śląsku, do 30 w Lubuskiem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
2: Ponton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: Strzałeczka, dzień dobry wam wszystkim. Piątek, piąteczek, piątunia, 28 sierpnia. Witam was na antenie Radia Bonton Fox. Już chciałem powiedzieć 9 minut po 6. Na odwrót, 6 minut po 9.

0: są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest! Tanio tutaj jest! Stokrotka!
5: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
6: Stokrotka!
7: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
8: Reklama. Bonton.

0: No to będzie nie lada graszka dla fanów Formuły 1. Słuchajcie, a właśnie trafiłem na artykuł, który mówi, że prywatny inwestor kupił już nawet działkę o powierzchni 60 hektarów i rozpoczął prace projektowe nad obiektem, który będzie, uwaga, torem wyścigowym, i to nie takim zwykłym. Będzie to tor wyścigowy przygotowany, przystosowany do organizacji wyścigów Formuły 1. I to wszystko gdzie? Na Dolnym Śląsku. Tak jest, w Polsce, w gminie Żmigród. Rzecz jasna, będzie to pierwszy i jedyny w Polsce tor samochodowy taki z prawdziwego zdarzenia do Formuły 1. No, znając życie, pewnie nigdy nie powstanie żaden następny, ale ja osobiście jestem za tym, że stanowczo. Stanowczo powinno być ich więcej. No zobaczcie, jak dużo osób nadal przekracza dopuszczalne prędkości i dostaje naprawdę niepoważne mandaty. Gdyby te wszystkie sumy zebrać i przełożyć na hobby, na sport motoryzacyjny, na wyścigi, jeszcze może byśmy byli liderami w Formule 1. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Właśnie mija 9:21.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
4: Reklama.
5: Przytulicie do siebie najświeższe lokalne wiadomości? Albo nawet nie będę pytał, po prostu lecimy z tematem. Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Posłuchajcie.
6: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Deficyt budżetowy Chełma po ostatnich zmianach ma wynieść 111 milionów 840 tysięcy złotych, a w kolejnych latach roczne spłaty zobowiązań będą wyraźnie rosły. W połowie następnej dekady mają przekraczać 30 milionów rocznie. Radni pytają, na jakich dochodach

0: miasta opiera taką prognozę. Podczas połączonych komisji skarbnik miasta poinformowała, że zadłużenie długoterminowe Chełma wynosi obecnie około 217 milionów 820 tysięcy. Jako zadłużenie planowane łącznie ze spłatami tego roku wskazała kwotę około 317 milionów 690 tysięcy złotych. Największe obciążenia pojawiają się w kolejnych latach. W 2029 roku planowana spłata ma wynieść około 17 milionów 160 tysięcy, w 2031 ponad 23,5 miliona, a w 35 roku już około 30 milionów 710 tysięcy złotych. W 2036 i 7 raty mają wynosić po około 30 milionów 670 tysięcy. Po zmianach deficyt budżetu na 2026 rok wynosi 111 milionów 836 tysięcy i ma być pokrywany z kredytów i pożyczek. Podczas dyskusji radni zwracali uwagę przede wszystkim na założenia dotyczące przyszłych dochodów. Sebastian Bielecki wskazał, że planowana nadwyżka operacyjna ma wzrosnąć z około 25 milionów 370 tysięcy w tym roku do aż 69 milionów 510 tysięcy w 2027. Pytał też o wyraźny skok w pozycji pozostałe dochody bieżące, która ma wzrosnąć z około 109 do 156 milionów złotych. Skarbnik tłumaczyła wzrost dochodów m.in. wyższymi wpływami z PIT, wzrostem wynagrodzeń, płacy minimalnej i inflacją. Wskazywała również na możliwość zwiększenia stawek lokalnych podatków i opłat. Jednocześnie zapewniała, że wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie, a spłaty mają być finansowane z przyszłych nadwyżek operacyjnych. Chwila nieuwagi podczas uruchamiania maszyny rolniczej o mało nie doprowadziła do tragedii w Urszulinie. Do niebezpiecznego wypadku doszło w minioną środę. Służby ratunkowe otrzymały pilne wezwanie do mężczyzny, który uległ wypadkowi na terenie swojej posesji. Na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego zastał poszkodowanego, leżącego na brzuchu. Jak przekazał ratownikom sam 75-latek, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce podczas próby uruchamiania ciągnika. W wyniku niefortunnego splotu wydarzeń mężczyzna został przejechany przez tylne koło potężnej maszyny. Obrażenia okazały się rozległe. Pacjent doznał poważnego urazu obręczy barkowej klatki piersiowej oraz głowy. Medycy ustabilizowali 75-latka. Ze względu na rozległe urazy został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: 3 złote i 1 srebrny medal przywiózł z Raciborza Rafał Bereza. Strażak z Chełma pochodzący z Izbicy po raz kolejny pokazał, że należy do światowej czołówki zawodników rywalizujących w ekstremalnych konkurencjach strażackich. W minioną sobotę w Raciborzu rywalizowało około 130 strażaków z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Rafał Bereza był najlepszy zarówno w klasyfikacji Open, jak i w swojej kategorii wiekowej M30. Srebrny medal zdobył w rywalizacji tandemów, startując wspólnie z Konradem Kuchnikiem. Do tego dołożył zwycięstwo w sztafecie. Zawody Toughest Fire Fighter wymagają ogromnej siły, szybkości i wytrzymałości. Strażacy pokonują wymagający tor w pełnym umundurowaniu i z aparatem oddechowym. Wśród zadań są m.in. bieg na czwarte piętro, wciąganie 19-kilogramowego ciężaru, slalom czy przeciąganie węża z wodą. Na końcu czeka najbardziej wymagająca konkurencja – ewakuacja ważącego 80 kg manekina. Dla Rafała Berezy takie wyniki nie są nowością. Na swoim koncie ma m.in. tytuły Mistrza Świata Firefit i Firefighter Combat Challenge, a także Mistrza Europy i Polski. Start w Raciborzu był jednym z etapów przygotowań do najważniejszego celu tego sezonu. 25 października w Las Vegas odbędą się Mistrzostwa Świata Firefighter Challenge.
1: Bon Ton na lato.

0: Ja już zacieram ręce, słuchajcie, sporo imprez w naszej okolicy, a wszystko w pigułce. Gdzie można naprawdę dobrze się pobawić, gdzie spędzić miło czas z rodziną, ma dla Was nasza koleżanka w programie Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.

0: Bliżej kultury.
1: Włodawa na dwa dni cofnie się w czasie. Pod koniec sierpnia ulicami miasta przejdą historyczne postaci, pojawią się rekonstruktorzy, muzycy i lokalni twórcy, a mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas gry terenowej. Wszystko za sprawą szóstego już Jarmarku Paulińskiego. Wydarzenie rozpocznie się jutro. Tego dnia uczestnicy będą mogli m.in. zwiedzić kościół z przewodnikiem, wziąć udział w spacerze po Włodawie oraz ruszyć szlakiem włodawskim w ramach gry terenowej. Nie zabraknie także historii w bardziej nietypowym wydaniu. W Różance zaplanowano inscenizację Kolacja u Ludwika Pocieja, a wieczorem przewodnik zabierze uczestników na odkrywanie szlaku legend włodawskich. Sobota zakończy się biesiadą z kapelą Chańszczanie. Drugi dzień jarmarku, czyli niedziela, będzie miał zdecydowanie bardziej widowiskowy charakter. Ogrody klasztorne wypełnią kramy rękodzielników, twórców i lokalnych producentów. W samo południe ulicami miasta przejdzie polonez włodawski, a do Włodawy przybędzie orszak wspomnianego Ludwika Pocieja. Później zrobi się jeszcze bardziej historycznie. W programie znalazła się rekonstrukcja Atak Szwedów na jarmark, a także pokazy tańców dworskich i sarmackie igrce. Dla rodzin przygotowano strefę dzieci oraz zwierzyniec. Organizatorzy chcą jednak pokazać nie tylko historię, ale również współczesne oblicze Włodawy. W tym roku po raz pierwszy zaprezentują się włodawscy jankowie muzykanci. Młodzi mieszkańcy miasta i regionu, którzy rozwijają swoje muzyczne pasje. Ich występy zaplanowano o 14 i potem o 17.30. Na scenie pojawi się także Włodawska Orkiestra Dęta, a muzyczny finał wydarzenia zapewni zespół Lunaria. Szósty Jarmark Pauliński odbędzie się w sobotę i niedzielę. To dwa dni, podczas których Włodawa połączy swoją wielokulturową historię, lokalne tradycje i współczesną aktywność mieszkańców. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dźwięki organów po raz ostatni tego lata zabrzmią w chełmskiej bazylice w ramach czwartej edycji letniego festiwalu organowego. W najbliższą niedzielę o 19 odbędzie się jego finał. Przy instrumencie zasiądzie Szymon Czapik, a towarzyszyć mu będzie Dominik Bittner, dyrektor artystyczny festiwalu i jego współorganizator.
2: Organy w bazylice mają już ponad 120 lat. Niestety nie zachowały się szczegółowe informacje do tego, co się działo przed sprowadzeniem tego instrumentu. Wiemy tylko, że jest to instrument sprowadzony z Wrocławia przez Wiesława Biernackiego, organmistrza z Krakowa, i to jest instrument Zauera.
1: Chełmska Bazylika jest dla tego wydarzenia miejscem szczególnym. Jej organy to wiekowy instrument, który na co dzień służy przede wszystkim muzycznej oprawie nabożeństw. Festiwal daje jednak możliwość usłyszenia go w zupełnie innej roli, jako instrumentu koncertowego, pozwalającego zaprezentować szerokie możliwości brzmieniowe. Będzie też uroczystym momentem obchodów 80-lecia sprowadzenia ich do Chełma. Jak podkreślał już wcześniej Dominik Bittner, organizacja koncertów jest również okazją do pokazania mieszkańcom, jak wiele można wydobyć z instrumentu, który od lat jest częścią muzycznej historii chełmskiego sanktuarium. Początek o godzinie 19, a o tej porze mamy dla Was zapowiedź tego, co wydarzy się na naszej antenie o 18.20 w podcaście Bliżej Kultury.
3: Za nami trzy wyjątkowe dni Chmielaków Krasnostawskich. Pełne koncertów, wydarzeń, kiermaszów i energii, której nie da się pomylić z żadnym innym wydarzeniem. Krasnostaw po raz 55 tętnił życiem, a na festiwalowych scenach działo się naprawdę wiele. Jednym z wydarzeń tegorocznej edycji były wybory Miss Chmielaków. O koronę walczyło 10 kandydatek. W najnowszym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo nie skupimy się jednak wyłącznie na wynikach konkursu. Zajrzymy nieco głębiej, spróbujemy poznać kandydatki. Nie najważniejsze będą same korony i tytuły, lecz historie kobiet, które zdecydowały się zrobić krok naprzód i zaprezentować publiczności coś więcej niż tylko swoją urodę. Kim są kandydatki Miss Chmielaków? Tego posłuchacie w najnowszym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Zapraszam już dziś o godzinie 18.20 na antenę Radia Bonton. Nie przegapcie. Joanna Klimek.

0: sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
1: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: O, dopiero co mówiłem o tych, których zatrzymali za to, że mieli marihuanę, mefedron w domu, a tu się okazuje, że jeszcze inni mają domowe bimbrownie. Tak jest. Historia prosto z gminy Sieliszczem, oczywiście opisana w szczegółach na naszym portalu supertydzień.pl. W pewnym garażu 61-letniego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli aparaturę do produkcji alkoholu i prawie 60 litrów gotowego trunku. I uwaga, nie zaskoczę was, pewnie już każdy wie, co facet powiedział. Tłumaczył się, że na własny użytek. 60 litrów. Przecież to jest 120 flaszek. No ale jak może szykowała się jakaś impreza, typu, nie wiem, może córkę chciał wydać za mąż? No kto wie, także no, różnie to może być. No ale problem w tym, że państwo najwyraźniej nie było na to gotowe. I raczej skonfiskowali towar. No czym możecie poczytać na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Ponto.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszyscy...

0: wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Norwegowie w żałobie. Nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
1: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
0: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,75 zł, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7,36 zł za litr.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Paszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
4: Milestone for the qualifying.
3: Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemcami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
5: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
3: Meczy z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolej już w 2 meczu ograł FC Tumny 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. Konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
6: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym dwóch meczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
3: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza 6. kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Magdalena Franks i rodaczką Iwą Jowi.

0: Magdaliny Ty z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Ajszak z Serbem Hamadem Medjedowiczem.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Dziś bardzo ciepło, miejscami wręcz upalnie. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu, 29 na Śląsku, do 30 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju słonecznie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Oszuści szukają co chwilę innych pomysłów, żeby nas przekręcić, żeby nam zgarnąć naszą zarobioną, ciężko zarobioną kasiorę. Nie dajmy się. W takim razie przyglądamy się szczegółom ostatnich oszustw już w tej godzinie programu Bonton na lato. Dominik z tej strony zapraszam. Na zegarach już 10:07.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na

0: nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: Kolejne afery i kolejne przypadki z naszego kraju. Na pewno kobieta ostatnio wystawiła buty w sieci, podając swój numer telefonu w ogłoszeniu. No i kilkanaście minut później na komunikatorze odezwała się osoba zainteresowana kupnem. No i uwaga, osoba nam przesyła zrzut ekranu z informacją, że zamówienie zostało opłacone i czeka na wysyłkę. Kupująca poprosiła o adres mailowy sprzedającej. Na skrzynkę tej kobiety trafia wiadomość, no, mocno łudząco podobna do korespondencji z platformy sprzedażowej. Mail zawierał numer zamówienia, kwotę 24 zł oraz przycisk przejdź do zamówienia. No i kobieta pyk, cyk, myk kliknęła sobie w ten link przesłany, no i na fałszywej stronie wybrała swój bank. Po czym zalogowała się do bankowości elektronicznej, gdzie podkreślam, to ona miała sprzedać coś, tak? No i sprzedała dostęp do swojego konta. Z rachunku oszuści zdążyli wyciągnąć 5,5 tysiąca. Uważajcie w sieci, jak uważać na takie oszustwa, jak nie dać się wciągnąć w takie oszustwa. O tym jeszcze dzisiaj na naszej antenie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krok.

0: reklama.
1: Ze sportowymi wieściami już teraz do naszego studia wparował Marcin Petruk. Pozwólcie, że nie wygonimy faceta, a niech opowie, co ciekawego przygotował.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio.

0: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Do 31 sierpnia włącznie trwają zapisy do pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem. Wydarzenie zaplanowane jest na 19 września, a na uczestników oprócz głównej formuły liczącej ponad 21 km czekają dwie dodatkowe. O szczegółach jeden z organizatorów, Artur Juszczak.
1: Bieg będzie całkowicie przebiegał ulicami naszego miasta. Bieg na 21 km, czyli półmaraton, rozpocznie się o 19.30 i start jest przewidziany z placu Łużkowskiego, a bieg towarzyszący, czyli nocna piątka i nocny marsz Nordic Walking, będzie startował o godzinie 20.15. Marsz Nordic Walking jest również na 5 km.
0: Formularz zgłoszeniowy oraz pełen regulamin jest dostępny na stronie internetowej dostartu.pl. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport rozpoczynają drugą część sezonu. Pierwsze półrocze było dla nich bardzo udane, ponieważ w turniejach lokalnych, jak też ogólnopolskich, wywalczyli 25 złotych, 14 srebrnych oraz 9 brązowych medali, mówi prezes klubu Robert Jamiński.
2: Jeżeli chodzi o takie największe sukcesy tej części roku, 5 tytułów mistrzów Polski w federacji IDO PZPN, tam mamy Gabriela Jamińskiego, Jana Danieluka, Julię Stasicką, Filipa Kucybałę, Sarę Beć i dwie ekipy tam też mamy właśnie na pierwszych miejscach. Mistrzostwa Europy w Klagenfurcie to Gabriel Jamiński zdobył srebrny medal, więc jest wicemistrzem Europy. Myślę, że to też jest dla nas bardzo duże jego osiągnięcie. I mamy jeszcze jedno wyjątkowe osiągnięcie. Jeżeli chodzi o Polską Ligę Rankingu, to tam nasi zawodnicy w tym momencie mają bardzo wysokie noty. Niedługo będą też Mistrzostwa Polski z tej ligi.
0: Więcej o medalowym półroczu reprezentantów LKS-u Breaking Dot Sport powiemy w jutrzejszym magazynie sportowym. Niedziela minie pod znakiem drugiej kolejki rozgrywek w chełmskiej klasie A. Liderujący grupie Znicz Sienica Różana zmierzy się ze Startem Pawłów, druga w tabeli Astra Leśniowice ze Spartą Rajowiec Fabryczny, zaś zamykająca podium Sevena Savin z GKS-em Pławanice Kamień.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
4: Jeden z moich ulubionych filmów to Zapach kobiety, klasyk z lat 90. z oscarową rolą Al Pacino, który jest zresztą jednym z moich ulubionych aktorów. Al Pacino po mistrzowsku wciela się w rolę niewidomego emerytowanego pułkownika, który niepogodzony ze swym losem chce przeżyć ostatnią podróż, poużywać życia i następnie popełnić samobójstwo. W tej podróży towarzyszy mu młody opiekun, student, który podjął się opieki nad pułkownikiem w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę i początki ich relacji nie były obiecujące, gdyż podopieczny okazał się niezbyt sympatycznym osobnikiem, ale podczas podróży między dwoma bohaterami rodzi się niesamowita przyjaźń, która stopniowo odmienia oblicze nieszczęśliwego starszego mężczyzny. Absolutnie mistrzowska kreacja postaci granej przez Al Pacino i niezapomniana kultowa scena tanga odtańczonego przez niewidomego bohatera i młodą kobietę, to trzeba po prostu obejrzeć, poczuć, posłuchać. Ja oglądałam ten film nie jeden raz i za każdym razem z nieskrywaną fascynacją dla kunsztu i talentu Al Pacino. Do tego naprawdę ciekawa fabuła, także chętnie wracam, nawet jeśli nie do całości, to do fragmentów tego filmu i jest on jednym z moich ulubionych.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj.

0: i w salonie.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: sprzedajecie coś w sieci, a nagle okazuje się, że zamiast zarobić na tej sprzedaży, to tracicie? No takie cuda doczekaliśmy XXI wieku. No ale trzeba uważać, bo nie ma chyba innego rozwiązania. Jak więc nie dać się oszukać podczas sprzedaży w sieci? Policja apeluje, nie klikajcie w linki przesłane przez nieznane osoby w wiadomościach prywatnych lub w mailach. Nigdy nie logujcie się do banku przez strony przesłane przez kupujących, przecież to bez sensu. Nie podawajcie loginów, haseł ani żadnych kodów autoryzacyjnych, ani nie zatwierdzajcie nieznanych operacji. Jak tylko wyczujecie, że coś tutaj nie gra, coś tu jest nie halo, od razu się rozłączajcie, dajcie spokój, dzwońcie do swojego banku i blokujcie karty. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec

0: ulica Lwowska 24. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama. Bonton Radio.

premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza, po słowach wiceszefa MON, o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V, w południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym, jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna.

0: Nowi dziś przesłuchanie prezesa PKO Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
1: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
2: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
0: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia. Po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. Rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś w całym kraju słonecznie, przelotny deszcz pojawi się dopiero wieczorem na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy to ostatnia godzina programu Bonton na lato? Piątek, ostatni wakacyjny i ostatnia godzina wakacyjnego programu. Aż się łezka normalnie kręci. No niemalże, że kręci się łezka. No piątków już więcej wakacyjnych niestety nie będzie. Trudno, tak to trzeba już przyznać, więc tym bardziej oficjalnie Was witam. Witam Was. 6 po 11.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

Koniec lata przyniesie wielkie zmiany dla tych znaków zodiaku. Wierzycie w ogóle w horoskopy? Właśnie trafiłem na jeden z nich. Jeśli słuchają nas bliźnięta, uwaga, możecie dostać wiadomość z przeszłości. Podobno dla bliźniąt końcówka lata może upłynąć przede wszystkim pod znakiem ludzi. Telefon od dawnego znajomego, przypadkowe spotkanie czy wiadomość, której absolutnie się nie spodziewałeś, spodziewałaś? To wszystko może uruchomić lawinę wydarzeń. W życiu uczuciowym również nie powinno być nudno. Osoby samotne mogą poznać kogoś podczas zwykłego spotkania, wyjazdu lub nawet krótkiej rozmowy. A więc uważajcie, z kim rozmawiacie, będąc na dworcu. Bo może ten ktoś, kto zapytał, która jest godzina, w przyszłości stanie z wami na kobiercu.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Dla tych, którzy w piątek trochę się nudzą w pracy i dla tych, którzy są naprawdę ostro zarobieni. Już teraz zróbcie sobie chwilkę przerwy. Czas na najświeższe wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton.
11: Jest 11.30 w Radiu Bonton. Wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad. Miasto chce przekazać chełmskiemu klubu sportowemu kolejne 2 miliony 150 tysięcy złotych. Jednak nawet ta kwota może nie wystarczyć spółce do końca roku. Podczas połączonych komisji radni pytali o zaległości, o wcześniejsze zobowiązania, no i wreszcie o kontrolę finansów klubu. W zmianach budżetu miasta zapisano ponad 2 miliony 350 tysięcy złotych na kulturę fizyczną. Z tej kwoty aż 2 miliony 150 ma trafić na dokapitalizowanie HKS-u, 57 346 zł na bieżące potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a 150 tysięcy pozostawiono do rozdysponowania według potrzeb. Skarbnik miasta podała podczas posiedzenia komisji, że od 2000

0: 2024 roku Chełmski Klub Sportowy otrzymał od miasta około 20 700 000 zł w formie dopłat i dokapitalizowania. Prezes Artur Juszczak przyznał, że obecne 2 150 000 najprawdopodobniej nie wystarczy do końca roku. Klub ma prowadzić rozmowy ze sponsorami i szukać dodatkowych źródeł finansowania. Radni dopytywali też o zaległości wobec zawodników i innych osób związanych z klubem. Z informacji przekazanych na posiedzeniu radnych wynikało, że do uregulowania pozostawała m.in. część należności wobec piłkarzy oraz zobowiązania wynikające z wcześniejszych umów i prekontraktów. Osobnym wątkiem była kontrola finansów spółki. Wcześniej mówiono o audycie, ale ostatecznie zewnętrzny audyt całej działalności klubu nie został przeprowadzony. Obecnie Urząd Miasta prowadzi kontrolę właścicielską obejmującą m.in. sposób wydawania pieniędzy, dokumentację księgową, pozyskiwanie sponsorów i zgodność działania spółki z przepisami. Kontrola ma objąć okres od 2024 roku do końca maja tego roku. Jej zakończenie planowane jest na jesień. Najważniejszy problem pozostaje więc aktualny. Miasto przekazuje klubowi kolejne miliony, a jednocześnie już teraz wiadomo, że potrzeby finansowe spółki mogą być większe niż środki zabezpieczone w obecnej zmianie budżetu. Pędził ponad 100 km na godzinę w terenie zabudowanym i natychmiast stracił prawo jazdy. Włodawscy policjanci zatrzymali do kontroli 45-letniego kierowcę Citroena. Do zdarzenia doszło wczoraj po 16 w Uchrusku. Mężczyzna miał na liczniku dokładnie 107 km na godzinę. Zignorował w ten sposób znak ograniczający prędkość do zaledwie 50. Rażące złamanie przepisów oznaczało dla kierowcy surowe konsekwencje. Mundurowi od razu zatrzymali jego uprawnienia. Funkcjonariusze nałożyli również wysoki mandat. Konto sprawcy powiększyło się dodatkowo o 13 punktów karnych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
0: Przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Krasnymstawie rozpoczęła się budowa nowego placu zabaw. Inwestycja obejmuje dostawę i montaż urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia. Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu i wykonania fundamentów pod przyszłe urządzenia. Układana jest również nawierzchnia z gumowych mat przerostowych, która ma zapewnić bezpieczne warunki. W ramach zadania zamontowane zostaną m.in. huśtawki, zestawy zabawowe, bujak i karuzela. Na inwestycje powiat krasnostawski przeznaczył w tegorocznym budżecie ponad 153 tysiące złotych. To będzie święto chleba rolników i całej lokalnej społeczności. W niedzielę mieszkańcy gminy Kamień spotkają się w Ignatowie Kolonii, by podziękować za tegoroczne plony. Organizatorzy przygotowali tradycyjne obrzędy, konkursy, atrakcje dla najmłodszych i koncerty. Wieczorem na scenie pojawi się Chantel.
2: Serdecznie wszystkich zapraszam. Miejscowość Ignatów Kolonia. Tradycją u nas w gminie Kamień jest to, że co roku w innym sołectwie, w innej miejscowości. Rok temu spotykaliśmy się na dożynkach gminnych nad zalewem w Natalii. Gospodarzem było sołectwo Natalin, 2 lata temu na boisku przy szkole w Czerniejowie. W tym roku gospodarzem jest sołectwo Ignatów przy świetlicy w Ignatowie Kolonii. Dożynki, jest to czas, w którym dziękujemy, my jako samorząd dziękujemy właśnie przede wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, już emerytowanym rolnikom, tym, którzy kiedyś praktycznie całe życie prowadzili swoje gospodarstwo.
0: Mówi Dariusz Stocki, włodarz gminy. Będzie też dziś gościem samorządowych 5 minut o 12:20 na naszej antenie, w których więcej o święcie tego samorządu.

0: Jarek już w naszym studio. Po raz kolejny ma dla was te ciekawe muzyczne treści. Proszę bardzo, posłuchajmy wspólnie 20 minut przed godziną 12 w piątek 28 sierpnia.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w piątek 28 sierpnia i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się 28 sierpnia na światowych listach przebojów oraz muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1965. Swoje 61 urodziny obchodzi dzisiaj Shania Twain, kanadyjska ikona muzyki country i popu, autorka takich gigantycznych, globalnych przebojów jak Man, I Feel Like a Woman czy That Don't Impresses Me Much. Przenosimy się do roku 1969. 28 sierpnia na świat przyszedł Jack Black, charyzmatyczny amerykański aktor oraz lider i wokalista komediowo-rockowego duetu Ten Show's D. W kalendarzu zapisujemy rok 1982. Swoje 44 urodziny celebruje Leanne Rimes, amerykańska wokalistka znana z nieśmiertelnego balladowego hitu How Do I Live oraz utworu Can't Fight the Moonlight z filmu Coyote Ugly. Zaglądamy do roku 1986. Dokładnie 40 lat temu amerykańska grupa Bangles wypuściła na singiel utwór Walk Like an Egyptian, który wkrótce stał się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która pod koniec sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Szwedzki duet Roxette wydał wtedy niezwykle nastrojowy, akustyczny singiel You Don't Understand Me, promocyjną zapowiedź ich pierwszej kompilacji największych hitów. Genialny wokal Mary Fredrickson i piękna, chwytliwa melodia stworzyły utwór, który idealnie wpisuje się w klimat końcówki lata. To doskonałe, klimatyczne brzmienie, świetny wstęp do weekendu na 104,9 FM. W Radiu Bonton zamykamy dzisiejsze archiwum z genialną muzyką Roxette i You Don't Understand Me już teraz.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.

0: rozpędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O,
3: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bonton na lato.

Już teraz w Radiu Bon Ton mam dla Was zapowiedź zbliżającej się godziny 12. Dosłownie za 10 minut czas na serwis, na wiadomości. Wiadomości z kraju i ze świata. No i w sumie tak trochę mi ciężko jest to powiedzieć, naprawdę. Ciężko mi to powiedzieć. Czas na ostatnie pożegnanie w te wakacje. Piątkowe pożegnanie oczywiście. Słyszymy się jeszcze w poniedziałek. Owszem, będzie to 31 sierpnia, więc jeszcze ostatni dzień wakacji. Tak jest. No ale no piątek to jest ostatni piątek przed weekendem. Jest tym bardziej mi tak przykro, wiecie. No ale co zrobić? Może za rok będą kolejne wakacje? Tak mi się przynajmniej wydaje. Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie w te wakacje, to znaczy w ten ostatni weekend wakacji. My słyszymy się w poniedziałek po godzinie 7. Cześć. Słuchajcie.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
3: Reklama.
8: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę.

0: na najgorsze i oby ono nie nastąpiło.
1: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają postać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
2: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
1: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
1: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: No to patrzymy pogodę. W tym momencie mamy 23-24 stopnie, czyli dużo, dużo fajnie. Jest pięknie i słonecznie. Zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne te wysokie. 1023 hektopaskale, więc biometr korzystny. No i taka piękna pogoda ma się utrzymać do końca dnia.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczyka, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie na zegarach 12.05, w głośnikach Toto Hold the Line, a my jesteśmy razem do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl, więc jeżeli jesteście gdzieś jeszcze na wakacjach i nas słuchacie, to pozdrawiamy.

0: reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.

0: pomocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Samorządowe 5 minut. Gmina Kamień.
1: Szykuje się świętowanie w gminie Kamień. Tradycji na pewno stanie się zadość po raz kolejny, ale to także rodzi pytania o nastroje w rolnictwie, bo przecież to jest święto rolników. Dzisiaj więcej o tym z naszym gościem. Jest z nami Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Bonton.
1: No właśnie, panie wójcie, może na początek, jak to wygląda w miejscowościach samorządu? Jaki to był rok dla rolników? Od tego zacznijmy.
2: Oprócz tego, że pełnię funkcję wójta w gminie Kamień, posiadam też średniej wielkości gospodarstwo rolne, także znam też z praktyki z drugiej strony. Niestety rok 2026 był bardzo słabym rokiem dla płodów rolnych, przede wszystkim panująca susza.
1: Pogoda nie jest sprzymierzeńcem.
2: Brak opadów

0: W naszej gminie praktycznie ostatni jakiś większy deszczyk i to też nie była ulewa, nie był taki solidny spadł. 17 maja pamiętam, bo wykonałem wówczas wysiew nawozów i do żniw rzepakowych do 20 lipca nic praktycznie nie spadło. Czyli ponad 2 miesiące nie spadła kropla deszczu i właśnie w tym okresie, kiedy rośliny, wszystkie rośliny wegetowały, potrzebowały tej wody, to jej nie było. I przełożyło to się, panie redaktor, wszystko na plony. Zboża o wiele słabiej plonowały w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie też się przełożyło na rzepak, który też tona, 1,5 tony na hektarze plonował mniej. Nie lepiej będzie z innymi roślinami, których zbiory są w późniejszym okresie. Susza nie dotknęła tylko tutaj naszą wschodnią część Polski, całą Polskę, ale również też i kraje Europy Zachodniej, dużych producentów zbóż, takich jak czy Niemcy, czy Francja, tam też ta susza odcisnęła swoje piętno na uprawach.
1: No właśnie, te niekorzystne warunki postępują, te rokowania dla rolnictwa są słabe. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w gminie Kamień? Czy młodzi przejmują gospodarstwa rodziców, czy chcą zostać i się tym zajmować, czy może wybierają już inne życie, patrząc pod kątem opłacalności i tych trudnych warunków pracy?
0: W gminie Kamień moim zdaniem ubywa gospodarstw, bo gospodarstwa małe czy średnie raczej już nie znajdują następców, ale mamy kilka dużych gospodarstw, które skupują tą ziemię bądź wydzierżawiają.
1: Czyli zmienia się ta struktura.
0: Tak, zmienia się ta struktura, także nie mamy jeszcze, że tak można powiedzieć, poza gospodarstwem Suche Kownaty pana doktora Marka Pieńkowskiego, który ma to gospodarstwo w Andrzeju. Nie mamy takich wielkopowierzchniowych, ale już mamy kilkanaście gospodarstw, które mają areał powyżej 100 hektarów. Mówię o łącznej powierzchni, bo część mają własnych, część mają właśnie dzierżawionych. Także te małe gospodarstwa po prostu czy sprzedają, czy wydzierżawiają swoje grunty.
1: I to na pewno zmieni obraz gminy na kolejne dekady. Gmina serdecznie zaprasza i młodych, i starszych, wszystkich mieszkańców i oczywiście gości na kolejne uroczyste dożynki. Po to się też spotkaliśmy. Program jest gotowy, czas na zaproszenie.
0: Szanowni słuchacze, panie redaktor, serdecznie wszystkich zapraszam. Niedziela, miejscowość Ignatów, Kolonia. Tradycją u nas w gminie Kamień jest to, że co roku w innym sołectwie, w innej miejscowości. Rok temu spotykaliśmy się na dożynkach gminnych nad Zalewem w Natalinie. Gospodarzem było sołectwo Natalin. 2 lata temu na boisku przy szkole w Czerniejowie. W tym roku gospodarzem jest sołectwo Ignatów przy świetlicy w Ignatowie Kolonii. Dożynki pomimo, tak jak powiedziałem, tych niekorzystnych warunków dla rolników, jest to czas, w którym dziękujemy, my jako samorząd dziękujemy właśnie przede wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, już emerytowanym rolnikom, tym, którzy kiedyś praktycznie całe życie prowadzili swoje gospodarstwa, a także też dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy pracują, bo żyjemy w społeczeństwie, każdy jakąś pracę wykonuje, każdy jakąś swoją, że tak powiem, mniejszą, większą cegiełkę do funkcjonowania naszej gminy wkłada. Dziękujemy również Panu Bogu za to, że właśnie rolnicy mogli zebrać te swoje płody rolne, a także prosimy o błogosławieństwo na kolejny rok i dlatego też dożynki rozpoczną się o godzinie 14 korowodem dożynkowym sprzed świetlicy do sceny plenerowej, na której będzie to wszystko się odbywało. W czasie korowodu będzie prezentacja wszystkich wieńców dożynkowych. W tym roku 8 sołectw je przygotowało. Po prezentacji wieńców odbędzie się msza święta dziękczynna, po mszy nastąpi wręczenie wyróżnień zasłużone dla rolnictwa w gminie Kamień i później rozpocznie się część artystyczna. Wystąpią nasze gminne ludowe zespoły śpiewacze Rosa, Koral, wystąpi także grupa zespół Restart, po niej Interia X, wystąpi tutaj na pewno słuchaczom radia Bonton znany chełmski zespół Bimber Boys. Gwiazdą wieczoru o godzinie 20 jest zespół Chanter. O 21 rozpocznie się zabawa taneczna pod chmurką. W międzyczasie pomiędzy występami artystów nastąpi rozstrzygnięcie konkursu z atrakcji dodatkowych dla naszych najmłodszych, dmuchańce na placu z zabaw, zabawy z animatorem, przejażdżki, wystawa sztuki ludowej, wystawa płodów rolnych i tak jak zwykle też mamy dla wszystkich uczestników poczęstunek, tradycyjna już kamieniecka grochówka, kiełbaski z grilla. Spotykamy się o 14:00, każdy coś uważam dla siebie znajdzie.
1: Zaproszenie popłynęło, ostatnie przygotowania już trwają. Gmina Kamień czeka na Was, drodzy słuchacze, w niedzielę, a dzisiaj zaproszeniem był u nas Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w niedzielę w Ignatowie Kolonii. Samorządowe

0: 5 minut. Gmina Kamień.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
9: Reklama.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
11: Bonton Radio Sport.
12: Sport, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 spotkanie 6 kolejki w trzeciej lidze rozegra zespół Chełmianki. Skład prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego podejmie u siebie rezerwy Wieczystej Kraków.
13: W takich przedsezonowych, powiedzmy, rozważaniach, kto faworytem, kto w pierwszej piątce, tak, no to Wieczystą na pewno w tej pierwszej piątce umieszczałem, bo wydaje się, że to jest taki zespół, który i personalnie, i jakościowo jest na pewno w tej lidze jednym z mocniejszych. Zaczęli słabo, no ale już wrócili na te dobre tory i spodziewamy się trudnego meczu.
12: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych. Obecnie Chełmianka jest niepokonanym liderem swojej grupy i ma na koncie 5 zwycięstw. Ruch Izbica to trzeci rywal przewodzącej stawce chełmskiej klasy okręgowej granicy Dorohusk. Oba zespoły zmierzą się ze sobą jutro na murawie pierwszego z nich. Sobota minie również pod znakiem dwóch kolejnych spotkań, w których kłos gmina Chełmu podejmie Unię Rajowiec, zaś Witrum Wola Okruska Ogniwo Wierzbica. Reszta meczów trzeciej okręgowej kolejki zaplanowana jest na niedzielę. Wtedy też Orzeł Srebrzyszcze zagra z Włodawianką Hetman.

0: Szółkiewka z Ekoróżanką, druga drużyna Hełmianki z ZGKS-em Bratem Cukrownik Sienica Nadolna, zaś GKS Łopiennik z Frasati Fajsłowice. Przygotowania do nowego sezonu w Tauronidze intensyfikują siatkarze HKS-u Chełm, którzy powoli kończą drugi tydzień treningów. Za nieco ponad dwa tygodnie będą je łączyli z meczami kontrolnymi, a w planach mają m.in. spotkanie ze Ślepskiem Suwałki i Indykpolem Olsztyn.
1: Zwiększone zostały obciążenia dla zawodników, trenujemy bardziej intensywnie w tym drugim tygodniu już, więc pojawia się gdzieś tam pierwsze oczywiście zmęczenie. Dużo takiej pracy technicznej, analitycznej, każdy z zawodników robi te, nazwijmy, swoje powtórzenia, żeby dojść z powrotem do formy siatkarskiej i oczywiście sukcesywnie w kolejnych tygodniach będziemy już przechodzić do fragmentów gry, do tych gier 6x6. Także wszystko, tak jak wspomniałem, póki co odbywa się zgodnie z planem.
0: Mówił trener chełmskich siatkarzy Krzysztof Andrzejewski. Obecnie biało-zieloni trenują w siłowni, hali przy ulicy Granicznej oraz na stadionie przy ulicy Ceramicznej.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: W rytmie lata.

Perfect i Ale w koło jest wesoło w Red Bontonu w rytmie lata na zegarach 12.36. Za chwileczkę Tame Impala i Loser. Jeżeli tutaj chodzicie na plac Łuczkowskiego, przemykacie i widzicie, że coś powstaje, coś tutaj się buduje, to jest scena, która jutro będzie gościła zespół i będzie gościła, można powiedzieć, was, bo to będzie finałowa roztańczona studnia i będzie się działo. Pogoda ma być przecudowna, więc na

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

XZ w Radiu Bonton w rytmie lata. Za chwileczkę Dawid Podsiadło i Na Błysk. Na zegarach 12:53, więc zbliżamy się do 13 i do wiadomości, a tam trochę dobrych i trochę złych. Oczywiście, bo równowaga musi być. Benzyna będzie droższa w weekend. Będzie też o nowym królu Norwegii. No i będzie o kaskach rowerowych dla uczniów, które będą prezentem na nowy rok szkolny. Także ciekawe, co tam się będzie działo, na jakich zasadach i w ogóle. Ta scena, która tutaj rośnie, mi za oknem, fajna jest. I jutro też będzie fajniej. Wcześniej mówiłam, że pożegnanie lata. No nie, lato jeszcze miesiąc trwa.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu. Przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
11: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać

0: Czuł, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. Dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysu dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. A w czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Projekt zagospodarowania chełmskich glinianek zostanie zmieniony, by ograniczyć wycinkę drzew. Miasto musi też usunąć i zutylizować odpady znalezione na terenie inwestycji. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować ich uprzątnięcie, ani czy zmiany wpłyną na termin realizacji tego przedsięwzięcia. 4 września Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie otworzy swoje drzwi dla mieszkańców. Początek wydarzenia o 10:00. Na uczestników od tego momentu będą czekały atrakcje motoryzacyjne, choć nie tylko. Będą m.in. zabawy i malowanie twarzy dla najmłodszych, także pokazy sprzętu służb mundurowych czy tresury psów. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, a o planie na to wydarzenie opowiemy także w wiadomościach o 13:30. Rusza 8. turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wolne miejsca czekają w 3. batalionie zmechanizowanym w Zamościu. To szansa na zdobycie doświadczenia i być może początek wojskowej kariery. Turnus rozpocznie się 28 września. Zgłoszenia przyjmują Wojskowe Centra Rekrutacji.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: W pogodzie stabilnie, na termometrach 25 stopni, jest pięknie i słonecznie, z nielicznymi chmurami białymi na naszym niebie. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1023 hektopaskale, więc biometr korzystny. No i tak jak mówiłam wcześniej, taka piękna aura utrzyma się do końca dnia.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie lata, witam Was serdecznie. Mamy 13:06 w głośnikach Jennifer Lopez, no i co, może szybka kartka z kalendarza, nie ma sprawy. Dzisiaj mamy piątek, 28 sierpnia, czyli ostatni piątek wakacji. Imieniny obchodzą Patrycja, Aleksy oraz Augusty. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta? Następujące: Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki oraz Święto Lotnictwa Polskiego. To lecimy z dobrą muzyką.

0: reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Dyszcze Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach lotto.

Kuba stygnie lato. No niestety, tak to wygląda. Te wieczory już są zimne, mokre, czuć to wszystko rano. Jak idzie się do samochodu, to też wszystko w rosie. No ale tak to wygląda i dzieje się, ja tam się cieszę. Oli Mers za chwileczkę, później Kasia Cerekwicka. Ja chciałam zaprosić Was na supertydzień.pl, oczywiście zakładka nie przegap. Tam będzie koncert plenerowy, znaczy nie w tej zakładce, tylko zaproszenie na dzisiejszy koncert plenerowy o godzinie 17 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zerknijcie, bo może znajdziecie tam coś dla Was, bo to taka spokojniejsza będzie wersja koncertowa, bo to, co będzie jutro na placu Łuczkowskiego, ogień.

0: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Reklama.
2: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. To szczegóły. Eliza Kudalska-Nowosad. Projekt zagospodarowania glinianek ma zostać skorygowany tak, by ograniczyć wycinkę drzew. Podczas prac pojawił się też dodatkowy problem. Na terenie znaleziono odpady, które miasto zamierza usunąć i zutylizować. Temat tej inwestycji wrócił podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rady Miasta Chełm. Z przekazanych informacji wynika, że część planowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ma zostać przesunięta, aby w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan. Nie oznacza to rezygnacji z przedsięwzięcia, ale zmiany układu projektowanych obiektów. Drugą kwestią są odpady ujawnione na terenie glinianek. Miasto zapowiedziało ich usunięcie. Na komisji nie podano jednak, jaka jest ich ilość, co dokładnie znaleziono, ani ile może kosztować uprzątnięcie terenu. Na razie nie wiadomo również, czy korekta projektu oraz konieczność usunięcia odpadów wpłyną na termin realizacji inwestycji, albo też jej końcowy koszt. Glinianki pozostają więc w planach miasta, ale zakres prac jest jeszcze zmieniany. Najważniejsze będzie teraz to, czy zmiany pozwolą rzeczywiście ograniczyć wycinkę drzew i czy dodatkowe problemy na terenie nie opóźnią całego przedsięwzięcia. Już 4 września Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza do znanej wszystkim formuły na dni otwarte. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00. W programie przewidziano sporo atrakcji, nie tylko typowo motoryzacyjnych, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Chełmskiego Ośrodka.
3: Pokaz przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie kategorii T ciągnika rolniczego. W tym dniu również odbędą się próbne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne w zakresie kategorii B prawa jazdy. Odbędzie się również turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Odbędą się również zawody w zmienieniu koła na czas. Do dyspozycji Państwa również będą symulatory dachowania, zderzenia. Zaprezentujemy działanie poduszki powierzchniowej. Będzie możliwość skorzystania również z przejść

0: w alkogoglach, czyli pod wpływem alkoholu, jakie zachowania tutaj są po organizmu.
1: Organizatorzy przewidzieli również zabawę dla dzieci z udziałem animatora, malowanie twarzy, pokaz sprzętu używanego przez służby mundurowe oraz tresury psów. Patronat nad wydarzeniem sprawujemy jak zawsze Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Masz ukończone 18 lat, szukasz wyzwania i chcesz sprawdzić się w nowych warunkach? Jest okazja, by spróbować swoich sił w wojsku. Rusza 8 turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To propozycja dla osób, które chcą zdobyć wojskowe doświadczenie, nauczyć się odpowiedzialności i pracy w zespole. Do dyspozycji są wolne miejsca w 3 batalionie zmechanizowanym w Zamościu. Udział w szkoleniu może być także początkiem dalszej kariery w siłach zbrojnych. To na pewno nie tylko mundur i wojskowa dyscyplina, to również szansa na zdobycie umiejętności, które mogą przydać się także w cywilnym życiu. Zgłoszenia można składać przez stronę zostańżołnierzem.pl albo w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Najbliższy turnus rozpocznie się 28 września. Chwila nieuwagi doprowadziła wczoraj do kolizji 2 aut na ulicy Mostowej w Kresnym Stawie. Jak ustalili policjanci, interweniujący na miejscu, do zderzenia doszło wskutek błędu jednego z kierowców. 35-letnia kierująca Renault nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją samochodu i w konsekwencji najechała na jego tył. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ale ta sytuacja po raz kolejny uświadamia, jak ważne jest pełne skupienie za kierownicą oraz stałe monitorowanie tego, co dzieje się przed maską naszego auta. Życzymy bezpiecznej jazdy.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Susan Vega i Luca w Radiu Bonton w rytmie lata, ależ to jest fajne. Na zegarach 13.37, za chwileczkę Mosey Man, Underneath the Blue oraz przedostatni, a dlaczego takie wakacyjne, a dlaczego? Bo od września będzie takie niewakacyjne. Jeżeli stęsknicie się czasami za tym, co robiliśmy dla Was latem wakacyjnie, zapraszam Was na radiobonton.pl. W zakładce programy znajdziecie to, co najlepsze. Endless oceans and

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku A Dlaczego, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Wydaje mi się, że po tych 2 miesiącach będę ekspertem praktycznie od wszystkiego. Posłuchajcie tego. Dzisiaj mam pytanie, przy którym muszę się naprawdę dobrze skupić, bo nasza 7-letnia Zuzia zadała je tak.
3: A dlaczego krab nie ma skrzydeł, tylko ma skrzypce i nimi kłapie w kółko?
2: Zuziu, muszę ci coś powiedzieć. Podejrzewam, że chodziło ci o szczypce, a nie skrzypce, bo gdyby krab miał skrzypce, to mielibyśmy chyba pierwszą na świecie orkiestrę krabów. Wyobraźcie to sobie. Raz, dwa, trzy i grają. Ale wróćmy do szczypiec. Dlaczego krab ma szczypce, a nie skrzydła? Przede wszystkim dlatego, że krab nie potrzebuje skrzydeł. Kraby są świetnie przystosowane do życia w wodzie albo w jej pobliżu. Mają twardy pancerz, kilka par nóg i właśnie charakterystyczne szczypce. Te szczypce są dla kraba czymś w rodzaju wielofunkcyjnego narzędzia. Krab może nimi łapać jedzenie, może rozrywać albo rozdrabniać pokarm, może też używać ich do obrony przed niebezpieczeństwem, a czasami szczypce pomagają mu również podczas walki z innym krabem. Czyli dla kraba szczypce są trochę jak dla nas ręce, tylko zdecydowanie bardziej szczypiące. A dlaczego krab nimi tak często kłapie? Bo porusza nimi za pomocą mięśni. Szczypce mogą się otwierać i zamykać. Kiedy krab chce coś złapać, rozsuwa je, a potem szybko zaciska klap. I właśnie dlatego możemy zobaczyć kraba, który co chwilę porusza szczypcami. Nie robi tego jednak bez powodu. Może coś je, może się broni, może próbuje coś złapać, albo po prostu sprawdza, co znajduje się przed nim. A teraz wróćmy do skrzydeł. Kraby mają nogi stworzone przed wszystkim dochodzą.

0: i poruszania się w wodzie. Niektóre świetnie pływają, inne większość czasu spędzają spacerując po dnie. Niektóre potrafią nawet bardzo szybko biegać bokiem. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że niektóre kraby mają ogromne szczypce, a inne całkiem malutkie? U niektórych gatunków jeden szczypiec może być dużo większy od drugiego. Tak jest na przykład u kraba skrzypka. I tutaj, Zuziu, twoje skrzypce robią się jeszcze bardziej interesujące. Samiec kraba skrzypka ma jeden ogromny szczypiec i jeden mały. Ten duży szczypiec nie służy tylko do jedzenia. Krab wykorzystuje go między innymi podczas zalotów i do odstraszania rywali. Machając nim pokazuje: hej, jestem tutaj. Czyli okazuje się, że krab może mieć szczypiec, który jest trochę jak krabia flaga reklamowa. A więc odpowiedź na pytanie Zuzi brzmi: krab nie ma skrzydeł, bo jego ciało jest przystosowane przede wszystkim do życia w wodzie i przy dnie. Ma za to szczypce, które pomagają mu łapać jedzenie, bronić się i radzić sobie w jego środowisku. A jeśli nimi kłapie, to dlatego, że otwiera je i zamyka za pomocą mięśni. A jeśli chodzi o skrzypce, cóż, Zuziu, jeśli kiedyś zobaczysz kraba grającego koncert na plaży, koniecznie daj nam znać. Na razie jednak pozostaniemy przy szczypcach. Dziękujemy ci, Zuziu, za pytanie, które udowodniło nam, że czasami jedna literka może zabrać nas w zupełnie inną stronę. A jeżeli wy macie jakieś pytania, nawet najbardziej zakręcone, koniecznie je nam prześlijcie. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl, bo właśnie z takich pytań powstają najlepsze odkrycia. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

Milki, David Guetta, Just the Way You Are, za chwileczkę Shakira i Burna Boy, Die Die, czyli oczywiście to, co działo się w Mundialu. A propos piłki, dzisiaj zaczyna się memoriał Huberta Wagnera. 20:30 chłopaki nasze grają w siatę, także trzeba oglądać, kto lubi. Kto nie lubi, to może polubi, także też zapraszam. No i zapraszam Was, bo zbliża się godzina 14 na wiadomości, a tam, no niestety, będzie o dziurze budżetowej, która w przyszłym roku wzrośnie. No tak to wygląda. Weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. No i Rosjanie uciekają z kraju. Obawiają się mobilizacji. Tylko żeby nie do nas. Poproszę. Nie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 20

0: 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
9: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
10: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
9: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczność zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
8: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. I główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnieje Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
11: Mam przy sobie plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
8: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają z Europy i

0: grać, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
1: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
2: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Pogoda dopisuje na termometrach 24 stopnie, zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne troszeczkę poszło w dół, 1022 hektopaskale, ale biometr nadal korzystny, czyli powinniśmy czuć się dobrze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: No i mamy 14:04, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie. Radio Bonton oczywiście w rytmie lata. Jak 14, to wydaje mi się, że pierwsza zmiana skończyła już pracę i udaje się powoli do domu. I zaczyna weekend. Tacy to mają dobrze. W głośnikach Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody. Później Szafa gra z Jankiem Zielińskim, także zostańcie, bo może tym razem również Wam coś przypasuje.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: No to kochani, pora na ostatni album w audycji Szafa gra. Mój ulubiony, wszechczasów. Album, który mnie niesamowicie ukształtował jako osobę i pozwolił też przetrwać te gorsze momenty życia, zwłaszcza gdzieś na przełomie liceum i okresu wczesnych studiów. To jest Life as a Dog od Kayflay. Jest to album w nurcie takiego indie rapu, wydany w 2014 roku, niezależnie przez Kayflay, przez jej własny label, czyli Bummer Picnic. To jest album, który powstał po tym, jak Kayflay odeszła ze swojej dotychczasowej wytwórni. O ile dobrze pamiętam, było to RCA Records. Była to wytwórnia, z którą jej się bardzo źle współpracowało. Często wyrażała to niezadowolenie właśnie wtedy. Ogólnie też u niej niezbyt się w życiu układało. I w tamtym momencie stwierdziła, ok, zrobię album. Album o miłości? W sumie nie. Trochę o różnych uczuciach, poszukiwaniu jakiegoś balansu w życiu, jakiegoś takiego pogodzenia się ze samym sobą, docenienia tych dobrych rzeczy przy jednoczesnym zaakceptowaniu tego, że nie zawsze wszystko jest ok. Jednocześnie muszę przyznać, dla mnie osobiście, pomimo tego, że jest to album, który już ma na karku 12 lat, to uważam, że on się prawie w ogóle nie zestarzał, zwłaszcza pod kątem brzmieniowym. Jest to po prostu rzecz w tym nurcie absolutnie wybitna. I to dzięki właśnie temu albumowi zakochałem się w twórczości Kayflay przez wiele, wiele lat, aż do dzisiaj tak naprawdę jestem jej wiernym fanem. To jest coś, co ja próbuję mniej więcej przekazać, chociaż wydaje mi się, że tutaj po prostu najlepiej będzie, jeżeli tam puszczę singiel z tego albumu. Jednocześnie jeden z moich w ogóle ulubionych utworów wszechczasów. Też kwestia ponadczasowa. W ogóle to jest taka ciekawostka, że ta piosenka powstała chyba w 3-4 remiksach i absolutnie każda jest świetna. Ja wam puszczę oryginał. To jest Kayflay w utworze Make Me Fate. Ja jestem Janek Zieliński, a to była Szafa Gra w Radiu Bon Ton. Dziękuję wam za te wakacje.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
9: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie.

0: Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Offenbach w Radiu Bon Ton, za chwileczkę Hania Kuźmowicz, później Doda, no i 14.30 to miejsce dla Marcina Petruka i sportu. A propos miejsca, to jest takie miejsce na niebie, które dzisiaj pokaże nam swoją naturalną zdolność do ukrywania się. No dobra, niech wam będzie księżyc. Dzisiaj zaćmienie księżyca, tylko że u nas, jak zwykle na wschodzie, będzie widoczne dopiero przy samym horyzoncie. No i nie za mocno, bo tylko 66%, ale może warto zarwać noc, gdzieś tam wstać w nocy i poobserwować.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering.

0: okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Weekend upłynie pod znakiem inauguracji sezonu chełmskiej klasy B. W pierwszych meczach Wojsławia Wojsłowice podejmie rezerwy Bugu Hanna, Sawena 2 Sawin, Frasati 2 Fajsłowice, drugi zespół Witrumu Wola Uchruska KS Bezek, rezerwy Orła Srebrzyszcze Hutnika Dubeczno, a Hutnik Ruda Huta Agros Suchawa. 25 pierwszych, 14 drugich oraz 9 trzecich miejsc w turniejach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej to rezultat osiągnięty w pierwszej części sezonu przez wychowanków LKS-u Breaking Dot Sport. Obecnie są już przygotowani na kolejne starty, także na poziomie czempionatu.
10: Takie sukcesy troszkę wizerunkowe, no to nasz klub jeszcze zajął trzecie miejsce w plebiscycie Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego w kategorii Odkrycie Roku. To też myślę bardzo fajna rzecz. No i też 8 zawodników w tym roku dostało stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego za osiągnięcia artystyczne i 4 zawodników otrzymało też stypendia powiatu łęczyńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. Myślę, że to jest dla nas bardzo duży krok naprzód, ponieważ no, w breakingu jeszcze od nas ludzie nie dostawali nigdy tego typu wyróżnień, stypendiów, więc ten początek roku do przodu.
9: Mówił trener LKS-u Breaking Dot Sport Robert Jamiński. A więcej o udanym półroczu i dalszych planach tancerzy klubu usłyszycie jutro w magazynie sportowym. Początek programu zaraz po godzinie 9. Zostało jeszcze wolne miejsca na liście startowej pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który rozegra się 19 września. Biegacze mają do wyboru dystans 21 km, jak również dwa dodatkowe, o czym więcej jeden z koordynatorów zmagań, Artur Juszczak.
11: Bieg będzie całkowicie przebiegał ulicami naszego miasta. Bieg na 21 km, czyli półmaraton, rozpocznie się o 19.30 i start jest przewidziany z placu Łuszkowskiego, a bieg towarzyszący, czyli nocna piątka i nocny marsz Nordic Walking, będzie startował o godzinie 20.15. Marsz Nordic Walking jest również na 5 km.
9: Zapisy do półmaratonu oraz zmagań towarzyszących są prowadzone przez stronę dostartu.pl.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: W rytmie lata.

Blue Something i Breakfast at Tiffany's. To jest fajne, stare i takie pozytywne bardzo. O tak, w połączeniu z pogodą za oknem i tym, że wakacje dobiegają końca, to nawet człowiek się nie smuci. Alice Merton za chwileczkę, później informacje dla kierowców, a ja tutaj ponawiam mój apel oczywiście. Jeżeli widzicie, że coś dzieje się na mieście, coś co powoduje, że na przykład ruch jest niepłynny, dawajcie znać. 8256322.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Bardzo często mówi się w ostatnim czasie o zaostrzaniu kar dla kierowców, ale nic dziwnego, bo właśnie ci uczestnicy ruchu najczęściej powodują niebezpieczne zdarzenia. Ale ostatnio w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają debaty na temat tego, aby wyższe sankcje dotyczyły też użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów, którzy łamią przepisy. Mowa konkretnie przede wszystkim o wymuszaniu pierwszeństwa i przekraczaniu prędkości. Obecnie minimalna kwota kary to 20 zł, ale ten najniższy pułap ma zostać podniesiony do 100. Cóż, niby zmiana symboliczna przy obecnej inflacji, ale specjaliści od bezpieczeństwa widzą inny, bardzo prozaiczny kłopot, czyli zatrzymywanie użytkowników jednośladów, bo bardzo często wykroczenia uchodzą im na sucho albo uciekają tam, gdzie nie zdoła ich zatrzymać patrol mundurowych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto!
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

15, mamy dokładnie 14.53. Za chwileczkę Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, czyli utwór, którego, wydaje mi się, zrobienie wyglądało tak. Spotkali się, weszli do studia nagraniowego.

nagrali, wydali i teraz cieszmy się tym. Cieszmy się utworem, bo za chwilę wiadomości, a w wiadomościach coś, co nas nie ucieszy, bo litr benzyny za ponad 8 zł, to już w przyszłym tygodniu, także tak.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. A jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
4: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą. Też o literaturze, od pasjonował się

0: jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: W Chełmie trwa głosowanie nad nowymi projektami budżetu obywatelskiego. Chełmscy radni pytają jednak o realizację wcześniejszych zwycięskich zadań. Między innymi w rejonie ulicy Jedność zwracają uwagę, że część inwestycji wciąż nie ruszyła, a czasu na ich wykonanie jest coraz mniej. 11 września w Parku imienia Unii Europejskiej odbędzie się Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych. Mieszkańcy w jednym miejscu poznają działalność lokalnych stowarzyszeń. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także wręczenie nagród społecznikom. OSP Kamień świętuje stulecie istnienia. Jubileuszowe obchody odbędą się już 5 września. W programie uroczysty apel, odznaczenia dla zasłużonych druhów, rodzinny piknik, pokazy i poczęstunek wieczorem. Zaplanowano także wspólną zabawę. O szczegółach opowiemy w wiadomościach o 15.30. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Jakbym powiedziała, że w pogodzie nuda, to bym wyszła na niewdzięczną i więc tego nie powiem. Jest pięknie i ciepło i słonecznie. W tym momencie mamy 25 stopni na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale, co pozwala nam czuć się dobrze. No i taka aura ma utrzymać się właśnie do końca dnia.
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Janet i Rock My Life rozpoczyna kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
4: Jeden z moich ulubionych filmów to Zapach kobiety, klasyk z lat 90. z oscarową rolą Al Pacino, który jest zresztą jednym z moich ulubionych aktorów. Al Pacino po mistrzowsku wciela się w rolę niewidomego emerytowanego pułkownika, który niepogodzony ze swym losem chce przeżyć ostatnią podróż, poużywać życia i następnie popełnić samobójstwo. W tej podróży towarzyszy mu młody opiekun, student, który podjął się opieki nad pułkownikiem w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę i początki ich relacji nie były obiecujące, gdyż podopieczny okazał się niezbyt sympatycznym osobnikiem, ale podczas podróży między dwoma bohaterami rodzi się niesamowita przyjaźń, która stopniowo odmienia oblicze nieszczęśliwego starszego mężczyzny. Absolutnie mistrzowska kreacja postaci granej przez Al Pacino i niezapomniana kultowa scena tanga odtańczonego przez niewidomego bohatera i młodą kobietę, to trzeba po prostu obejrzeć, poczuć, posłuchać. Ja oglądałam ten film nie jeden raz i za każdym razem z nieskrywaną fascynacją dla kunsztu i talentu Al Pacino. Do tego naprawdę ciekawa fabuła, także chętnie wracam, nawet jeśli nie do całości, to do fragmentów tego filmu i jest on jednym z moich ulubionych.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
9: W rytmie lata.

Wiktor Waligura i to jest to, no właśnie, to jest ten pozytywny przekaz, który mamy dla Was dzisiaj. Chciałam powiedzieć w dniu dzisiejszym, ale to tak urzędowo brzmi strasznie. A dzisiaj mamy ostatni piątek wakacji, więc trzeba go celebrować. Teraz Sugar Babes, About You Now, później Luna, a może, a jeszcze później o 15.30 wiadomości lokalne w wydaniu tym dłuższym. Także zostańcie z nami, dobra kawa, dobra herbata, jakieś ciasteczko, śledzik do tego i zostajecie z nami.

0: Może...
1: Reklama. Leć od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się

0: Atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest już 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Trwa kolejne głosowanie w chełmskim budżecie obywatelskim, ale podczas ostatniego posiedzenia członków Komisji Chełmskiej Rady Miasta radni wrócili do pytania o projekty, które mieszkańcy wybrali wcześniej. Najwięcej uwagi poświęcono zadaniom z rejonu ulicy Jedność, gdzie pod koniec sierpnia nadal nie było widać realizacji części inwestycji. Radny Sebastian Bielecki wskazywał m.in. na projekt zielonego parkingu oraz zagospodarowanie terenów zielonych właśnie w rejonie ulicy Jedność. Zwracał uwagę, że jedno z tych zadań zdobyło ponad 1500 głosów, a mieszkańcy mocno angażowali się w jego promocję i głosowanie. Podczas posiedzenia radnych padło pytanie, czy te projekty mają jeszcze szansę zostać zrealizowane w tym roku i na jakim etapie obecnie się znajdują. Radni podkreślali, że kończy się trzeci kwartał, a czasu na wykonanie inwestycji pozostaje coraz mniej. Bielecki zwrócił też uwagę na spadek liczby projektów w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Według przedstawionych przez niego danych wcześniej mieszkańcy mieli do wyboru około 79 projektów, obecnie około 30. Radny oceniał, że może to świadczyć o spadku zainteresowania lub zniechęceniu części mieszkańców. Podczas posiedzenia urząd nie przedstawił jednak pełnego zestawienia dotyczącego realizacji zwycięskich zadań. Zapowiedziano przekazanie odpowiedzi na piśmie, ponieważ na posiedzeniu członków komisji nie było przedstawiciela odpowiedniego departamentu, który mógłby szczegółowo omówić poszczególne projekty. Najważniejsze pytanie pozostaje więc otwarte. Które projekty z poprzedniej edycji zostaną zakończone jeszcze w tym roku, a które niestety się opóźnią? To ważne także w kontekście trwającego już nowego głosowania, bo zaufanie do budżetu obywatelskiego zależy nie tylko od frekwencji, ale również od tego, czy zwycięskie pomysły mieszkańców są później rzeczywiście realizowane. Powoli zbliża się kolejna edycja Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Te, które działają na terenie miasta i chcą się zaprezentować na większym forum, pojawią się w Parku imienia Unii Europejskiej 11 września. Wydarzenie potrwa w godzinach 10-14. Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
5: Mieszkańcy będą mogli poznać działalność lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników, a organizacje zaprezentują swoje inicjatywy i pomysły. Nie zabraknie także wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w życie naszego miasta.
4: I już wiadomo, że tytuł Społecznik Roku 2025 otrzyma Izabela Cichosz-Podjadek, którą wyróżniono za działalność wolontariacką, inicjatywy na rzecz mieszkańców oraz wsparcie osób potrzebujących. Wyróżnione zostanie uroczyście także laureat Nagrody Prezydenta Chełma dla organizacji pozarządowej. Otrzymają Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym. Podajmy sobie ręce.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: 100 lat tradycji, odwagi i służby. Taki jubileusz świętować będą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Z tej okazji 5 września przy remizie przy ulicy Szlacheckiej odbędą się uroczyste obchody, na które strażacy zapraszają już teraz mieszkańców. Historia jednostki sięga 1926 roku. Przez ten czas zmieniał się sprzęt od konnego wozu przez wysłużonego żuka, aż po nowoczesne wozy i wyposażenie ratownicze. Nie zmieniło się na pewno jedno, czyli gotowość druhów do niej. doniesienia pomocy. Dzisiaj OSP Kamień działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i dysponuje m.in. samochodami ratowniczo-gaśniczymi, łodzią ratowniczą oraz

0: Składem. Ważną częścią jednostki są również młodzi druhowie szkolący się w dziecięcej i młodzieżowej drużynie pożarniczej. Jubileuszowe świętowanie rozpocznie się uroczystym apelem. Sztandar jednostki zostanie wtedy odznaczony złotym znakiem Związku OSP Rzeczpospolitej, a zasłużeni strażacy otrzymają medale i wyróżnienia. Później będzie już bardziej piknikowo.
1: W rytmie lata na 104.9 FM. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you.

Phantom w rytmie lata. Oczywiście za chwileczkę John Bon Jovi, w sumie to Bon Jovi, a John tam na wokalu It's My Life, czyli coś fajnego i starego. No i coś nowego od Marcina Podruka, czyli informacje dla kierowców. Ja znalazłam takie informacje, słuchajcie, Usain Bolt został zdetronizowany. Chiński robot pobił jego rekord, no ale ja przepraszam bardzo. Jak można porównywać człowieka do chińskiego robota, pomimo że tym człowiekiem jest Usain Bolt? No to tak jakby człowiek się miał ścigać z samochodem. Trochę bez sensu, więc ja uważam osobiście, że tu się nic nie stało.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostatni piątek wakacji i ostatni weekend wakacji. To wszystko oznacza, że możemy spodziewać się większego ruchu na ulicach Chełma, przede wszystkim tych wiodących do sklepów. A najbliższa niedziela, tak dla przypomnienia, będzie handlowa. W tej gorączce przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego, ale również zakończenia okresu urlopowego, warto cały czas mieć w głowie ostrożność. Jeżeli chodzi o utrudnienia w Chełmie, to prace drogowe trwają na ulicy Fabrycznej, a także na Przemysłowej, gdzie został wprowadzony ruch kierowanych sygnalizacją świetlną.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.mediki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: W rytmie lata.

Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Bon Ton w rytmie lata tuż przed godziną 16, czyli to oznacza, że osoby, które przyszły do pracy na 8, właśnie rozpoczynają weekend. Mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy Wam towarzyszyć w tle, bo fajnie by było. Somber, My Body Isn't Ready za chwileczkę. No i za chwileczkę oczywiście wiadomości i już sprawdzam, co tam ciekawego będzie się działo. No to tak, o pacjencie, który poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. No ciekawe, co tam się zadziało. A, i burze już są zamawiane na jutro, ale u nas nie, bo potańcówka cudowna na Placu Łuczkowskiego. Więc my poprosimy słońce.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy.

0: Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
3: Reklama.
4: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, który mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
6: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
5: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerie ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rokowski.
7: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikusz Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
5: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
8: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
5: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku. Wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaku.

0: piękny, ale słuchajcie, patrzę, że w nocy ma być pochmurno i nad ranem, więc nie wiem, jak to będzie z tym zaćmieniem księżyca.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: No i zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata na zegarach. 16:05. Mówiłam przed chwileczką o tym zaćmieniu z księżyca. Ono będzie mniej więcej o godzinie, już sprawdzam, 5:45 chyba, więc może tych chmur już nie będzie. Tylko teraz tak, sobota, 5:45. To tak ciężko wstawać, jeżeli się nie wstaje do pracy, ale żeby obejrzeć zaćmienie księżyca, no właśnie, więc może warto nastawić te zegarki, bo następne będzie, no jak za jakiś czas.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
11: W rytmie lata na 104,9 FM.

Jeszcze wakacyjnie Ava Max w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Na zegarach 16:21, a ja znalazłam bardzo, bardzo fajną wiadomość, słuchajcie. Film o Violetcie Villas, premiera już jesienią, dokładnie 27 listopada na ekrany kin wejdzie właśnie film biograficzny o Violetcie Villas. Scenariusz powstał w oparciu o wspomnienia syna pani Violetty, no i wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo dobre kino. Violetty Villas będzie grała Sandra Drzymalska, także no zobaczymy. Bardzo ciekawa propozycja, jeżeli ktoś śledził życie pani Violetty, to może wybierze się na film.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwa drugi tydzień treningów siatkarzy HKS-u Chełm przed nowym sezonem w Tauron Lidze, który rozpocznie się w połowie października. Podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego szlifują formę zarówno w hali i w siłowni, jak też na stadionie Chełmianki przy ulicy Ceramicznej.
3: Zwiększone zostały obciążenia dla zawodników, trenujemy bardziej intensywnie w tym drugim tygodniu już, więc pojawia się gdzieś tam pierwsze oczywiście zmęczenie. Dużo takiej pracy technicznej, analitycznej, każdy z zawodników robi te, nazwijmy, swoje powtórzenia, żeby dojść z powrotem do formy siatkarskiej i oczywiście sukcesywnie w kolejnych tygodniach będziemy już przechodzić do fragmentów gry, do tych gier 6x6. Także wszystko, tak jak wspomniałem, póki co odbywa się zgodnie z planem.
2: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. W połowie września jego drużyna rozpocznie gry kontrolne, a ma zaplanowane m.in. sparingi z Asseco Rosławią Rzeszów oraz Ślepskiem Suwałki. Rezerwy Wieczystej Kraków to szósty rywal Chełmianki, obecnego lidera swojej grupy w trzeciej lidze. Niepokonani w tym sezonie biało-zieloni podejmą rywali na murawie przy ulicy Ceramicznej jutro, a pierwszy gwizdek o godzinie 17. Chełmianka ma za sobą kolejny tydzień przygotowań, a o nastawienie przed spotkaniem trenera Ireneusza Pietrzykowskiego pytał Damian Zieliński.
4: Chełmianka ma już na koncie 5 zwycięstw. Czy jest odczuwalna jakaś większa presja w związku z tym faktem?
5: No na pewno więcej się o nas mówi, tak? To widać, że gdzieś tam na zewnątrz coraz więcej takich rzeczy o tych 5 zwycięstwach, o tym, kto faworytem. My staramy się tą szatnię trzymać cały czas w takim napięciu jak do tej pory, czyli liczy się każdy następny mecz. Wszystko musimy zrobić od A do Z dobrze, żeby dalej to kontynuować, jakby nie dokładać tego anturażu, tak, żeby myśleć o czymś więcej. Tym bardziej, że no to jest 5 spotkań, tak, to liga kończy się w maju, więc to jeszcze czasu, a czasu dużo zostało, na pewno to jest przyjemne.
2: Po 5 kolejkach Chełmianka ma na koncie komplet 15 punktów i wyprzedza ścigających ją Wiślęska Wina o 2 oczka. Ruch Izbica to trzeci rywal przewodzącej stawce chełmskiej klasy okręgowej Granicy Dorohusk. Oba zespoły zmierzą się ze sobą jutro na murawie pierwszego z nich. Sobota minie również pod znakiem dwóch kolejnych spotkań, w których kłos gmina Chełmu podejmie Unię Rajowiec, zaś Witrum Wola Okruska Ogniwo Wierzbica. Reszta meczów trzeciej okręgowej kolejki zaplanowana jest na niedzielę. Wtedy też Orzeł Srebrzyszcze zagra z Włodawianką, Hetman Żółkiewka z Eko Różanką, druga drużyna Chełmianki z ZGKS-em Bratem Cukrownik Sienica Nadolna, zaś GKS Łopiennik z Frasati Fajsłowice. Niedziela minie pod znakiem drugiej kolejki rozgrywek w chełmskiej klasie A. Liderujący grupie Znicz Sienica Różana zmierzy się ze Startem Pawłów, druga w tabeli Astra Leśniowice ze Spartą Rajowiec Fabryczny, zaś zamykająca podium Sevena Savin z GKS-em Pławanice Kamień. Weekend upłynie również pod znakiem inauguracji sezonu chełmskiej klasy B. W pierwszych meczach Wojsławia Wojsłowice podejmie rezerwy Boguchanna, Sevena 2 Savin, Frasati 2 Fajsłowice, drugi zespół Witrumu Wola Uchruska KS Bezek, rezerwy Orła Srebrzyszcze Hutnika Dubeczno, a Hutnik Ruda Huta Agros Suchawa. Do 31 sierpnia włącznie trwają zapisy do pierwszego chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem bieluchem. Wydarzenie zaplanowane jest na 19 września, a na uczestników oprócz głównej formuły liczącej ponad 21 km czekają dwie dodatkowe. O szczegółach jeden z organizatorów, Artur Juszczak.
6: Bieg będzie całkowicie przebiegał ulicami naszego miasta. Bieg na 21 km, czyli półmaraton, rozpocznie się o 19.30 i start jest przewidziany z placu Łużkowskiego, a bieg towarzyszący, czyli nocna piątka i nocny marsz Nordic Walking, będzie startował o godzinie 20.15. Marsz Nordic Walking jest również na 5 km.
2: Formularz zgłoszeniowy oraz pełen regulamin jest dostępny na stronie internetowej dostartu.pl. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport rozpoczynają drugą część sezonu. Pierwsze półrocze było dla nich bardzo udane, ponieważ w turniejach lokalnych, jak też ogólnopolskich, wywalczyli 25 złotych, 14 srebrnych oraz 9 brązowych medali, mówi prezes klubu Robert Jamiński.
7: Jeżeli chodzi o takie największe sukcesy tej części roku, 5 tytułów mistrzów Polski w federacji IDO AZTAN. Tam mamy Gabriela Jamińskiego, Jana Danieluka, Julię Stasicką, Filipa Kucybałę, Sarę Beć i dwie ekipy tam też mamy właśnie na pierwszych miejscach. Mistrzostwa Europy w Klagenfurcie to Gabriel Jamiński zdobył srebrny medal, więc jest wicemistrzem Europy. Myślę, że to też jest dla nas bardzo duże jakby osiągnięcie. I mamy jeszcze jedno wyjątkowe osiągnięcie. Jeżeli chodzi o Polską Ligę Breakingu, to tam nasi zawodnicy w tym momencie mają bardzo wysokie noty. Niedługo

0: względu też Mistrzostwa Polski z tej ligi.
1: Więcej o medalowym półroczu reprezentantów LKS-u Breaking Dot Sport powiem w jutrzejszym magazynie sportowym.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: W rytmie lata.

Artur Gadowski, ona jest ze snu w Radiu Bonton w rytmie lata. Za chwileczkę Stella Lefty i Boston. Słuchajcie, mamy dzisiaj 28 sierpnia, piątek, a to oznacza, że jesteśmy właśnie już krok od, można nazwać to, jesiennej ramówki. Coś takiego. Nasze letnie programy właśnie dobiegają końca i od przyszłego tygodnia będą nowości. Także bądźcie z nami, śledźcie nas, lajkujcie, no, obserwujcie na Facebooku, żeby być na bieżąco.

0: firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Przychodnia Dentado. Hełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Offenbach, żeby nastroić Was na dobry weekend. Za chwileczkę Lamber, dzięki, że jesteś, żeby Wam podziękować, że jesteście z nami, że byliście dzisiaj ze mną. Kinga Miszczyk, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za te 5 godzin. Słyszymy się prawdopodobnie we wtorek, 1 września. O, 1 września, o tak. No dobra, życzę Wam udanego weekendu, żeby był taki, jak sobie wymarzycie, albo nic nie robienie, albo na pełnej parze. Do usłyszenia, pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych.

0: boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: będzie procesu po zabójstwie na UW Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
1: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
0: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy grała Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
3: To jest duży sukces historyczny, firma dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
2: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
0: W dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełm planuje deficyt na poziomie prawie 112 milionów złotych. W kolejnych latach mają też rosnąć raty zadłużenia. W 2035 roku przekroczą 30 milionów rocznie. Radni pytają, czy przyszłe dochody miasta wystarczą na spłatę zobowiązań. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o niebezpiecznym wypadku w Urszulinie. 75-letni mężczyzna został przejechany przez tylne koło ciągnika podczas próby uruchomienia maszyny. Nad Ucherką zniszczono ławki, stojaki, barierki i kosze. Policjanci ustalili trzech podejrzanych, 17 i 18-latków. W mieszkaniach dwóch z nich znaleziono też marihuanę i mefedron. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Dwóm grozi także odpowiedzialność za posiadanie narkotyków. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

0: Tam jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w piątek 28 sierpnia i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się 28 sierpnia na światowych listach przebojów oraz muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1965. Swoje 61. urodziny obchodzi dzisiaj Shania Twain, kanadyjska ikona muzyki country i popu, autorka takich gigantycznych, globalnych przebojów jak Man, I Feel Like a Woman czy That Don't Impresses Me Much. Przenosimy się do roku 1969. 28 sierpnia na świat przyszedł Jack Black, charyzmatyczny amerykański aktor oraz lider i wokalista komediowo-rockowego duetu Ten Shows D. W kalendarzu zapisujemy rok 1982. Swoje 44. urodziny celebruje Leanne Rimes, amerykańska wokalistka znana z nieśmiertelnego balladowego hitu How Do I Live oraz utworu Can't Fight the Moonlight z filmu Coyote Ugly. Zaglądamy do roku 1986. Dokładnie 40 lat temu amerykańska grupa Bangles wypuściła na singiel utwór Walk Like an Egyptian, który wkrótce stał się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1995.

i piosenką, która pod koniec sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Szwedzki duet Roxette wydał wtedy niezwykle nastrojowy, akustyczny singiel You Don't Understand Me, promocyjną zapowiedź ich pierwszej kompilacji największych hitów. Genialny wokal Mary Fredrickson i piękna, chwytliwa melodia stworzyły utwór, który idealnie wpisuje się w klimat końcówki lata. To doskonałe, klimatyczne brzmienie, świetny wstęp do weekendu na 104,9 FM. W Radiu Bonton zamykamy dzisiejsze archiwum z genialną muzyką Roxette i You Don't Understand Me już teraz.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł.

0: Cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
13: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
14: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na wiadomości Radia Bonton, jest 17.30. Deficyt budżetowy Chełma po ostatnich zmianach ma wynieść prawie 112 milionów złotych. W kolejnych latach roczne spłaty zobowiązań będą wyraźnie rosły. Chełmscy radni pytają, na jakich dochodach miasto opiera taką prognozę. Podczas połączonych komisji skarbnik miasta poinformowała, że zadłużenie długoterminowe Chełma wynosi obecnie około 217 milionów 820 tysięcy złotych. Jako zadłużenie planowane łącznie ze spłatami tego roku wskazała kwotę około 317 milionów 690. Największe obciążenia pojawiają się w kolejnych latach. W 2029 roku planowana spłata ma wynieść około 17 milionów, w 31 ponad 23,5, a w 35 roku już około 30 milionów.

0: 7 710 tysięcy złotych. W 2036 i kolejnym raty mają wynosić po około 30 670 tysięcy. Podczas dyskusji radni zwracali uwagę przede wszystkim na założenia dotyczące przyszłych dochodów. Sebastian Bielecki wskazał, że planowana nadwyżka operacyjna ma wzrosnąć z około 25 milionów w tym roku do ponad 69,5 miliona w przyszłym. Pytał też o wyraźny skok w pozycji pozostałe dochody bieżące, które ma wzrosnąć z około 110 milionów do 156 milionów złotych. Skarbnik tłumaczyła wzrost dochodów m.in. wyższymi wpływami z PIT, wzrostem wynagrodzeń, płacy minimalnej i inflacją. Wskazywała również na możliwość zwiększenia stawek lokalnych podatków i opłat. Jednocześnie zapewniała, że wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie, a spłaty mają być finansowane z przyszłych nadwyżek operacyjnych. Do niebezpiecznego wypadku doszło w minioną środę w Urszulinie. Służby ratunkowe otrzymały pilne wezwanie do mężczyzny, który uległ wypadkowi na terenie swojej posesji. Na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego zastał poszkodowanego leżącego na brzuchu. Jak przekazał ratownikom sam 75-latek, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce podczas próby uruchamiania ciągnika. W wyniku niefortunnego splotu wydarzeń mężczyzna został przejechany przez tylne koło maszyny. Obrażenia okazały się bardzo rozległe. Medycy ustabilizowali mężczyznę, który niezwłocznie został przewieziony do szpitala. Tam trafił pod opiekę specjalistów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Ławki, stojaki na rowery, także barierki i betonowe kosze to elementy infrastruktury nad Ucherką, które w ubiegłym tygodniu zostały wyrwane i zniszczone. Straty przekroczyły 17 tysięcy złotych. Chełmscy policjanci ustalili już osoby, które mogą mieć związek z dewastacją. To 17- i 18-latkowie. Kryminalni zatrzymali ich w ubiegłym tygodniu oraz w ostatnich dniach. Przy okazji przeszukania mieszkań dwóch z nich policjanci znaleźli marihuanę i mefedron. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze na poczet przyszłych kar. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty związane ze zniszczeniem mienia. Dwóch odpowie także za posiadanie narkotyków. Za dewastację grozi do 5 lat więzienia. Policja nie zamyka jednak sprawy. Zapowiada, że możliwe są kolejne zatrzymania. W tym tygodniu odbędzie się ostatnia już tura dożynkowych uroczystości i zabaw w gminach powiatu chełmskiego. W niedzielę będą świętować w ten sposób mieszkańcy Dubienki, Kamienia, Ryjowca i okolic.
2: Szanowni mieszkańcy, drodzy rolnicy, dożynki to czas podziękowań za plony, które nam ziemia ofiarowała i za ciężką pracę, która za nimi stała. Zapraszam Państwa do wspólnego świętowania 30 sierpnia o godzinie 14. Rozpoczynamy mszą świętą w parku przy pałacu. Będą atrakcje dla dzieci, dla dorosłych i myślę, że miło spędzimy wspólnie czas. Do zobaczenia na dożynkach.
0: Mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. Samorząd stawia na promocję lokalnych zespołów, które wystąpią po południu, również na zaprezentowanie tradycji w postaci rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych i stoisk kół gospodyń wiejskich. Wieczorem wystąpią zespoły Vegas i Lazur Band.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszają.

0: plan na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama. To jest Bonton Radio.

3 osoby ranne na S7, autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej siódemce pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
1: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
0: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
3: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
2: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
3: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka, są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
2: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
0: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
4: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
0: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadek zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na 4. pozycji. Dla Koliadycha to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic.
8: We took this game.
7: Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
8: Milestone for the qualifying.
7: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w galerii Sław tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie w tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorem.

0: 24, a najcieplej na południu 26.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
6: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Wakacje powoli przechodzą do historii, a w Chełmie szykuje się rodzinne pożegnanie lata. Już w najbliższą sobotę park miejski wypełni się atrakcjami przygotowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury. Będzie to okazja, żeby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego spędzić popołudnie razem, na świeżym powietrzu, w rodzinnej atmosferze i z muzyką oraz atrakcjami przygotowanymi przez MDEK.
3: Konkretnie wygląda to w ten sposób, że robimy piknik sportowy, będzie taka część sportowa, czyli nasze stacje zadaniowe i kiedy się już pokona wszystkie stacje, to jest gwarantowana nagroda, więc po prostu żal nie skorzystać. Ktoś, kto był na przykład na rozpoczęciu wakacji z MDEK-iem, też w parku miejskim, to wie już, czego się spodziewać i wie, że na pewno to nie jest jakieś zadanie nie do przeskoczenia.
2: Mówi Joanna Sadowska, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury. A już teraz zapraszamy na podcast Bliżej Kultury.
4: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Za nami intensywny weekend, odbyły się już Chmielaki. Na scenie działo się naprawdę wiele. Odbywały się koncerty, kiermasze, czy też inne wydarzenia sportowe. Jednym z takich wydarzeń tegorocznej edycji były także wybory Miss Chmielaków, które odbyły się w niedzielę. Historia tego konkursu jest jednak nieco bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Wybory Miss towarzyszyły Chmielakom praktycznie od początku ich istnienia, choć na pewien czas zniknęły z programu festiwalu. Teraz ponownie są jego częścią. Tegorocznej edycji o tytuł Miss Chmielaków walczyło 10 kandydatek. Każda z nich miała swoją historię, zainteresowania, codzienne obowiązki i własny powód, dla którego zdecydowała się stanąć na scenie. W tym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo nie skupimy się wyłącznie na samych tytułach. Postanowiłam zajrzeć nieco głębiej i poznać kilka z tych wyjątkowych kobiet bliżej. Za każdą kandydatką stoją nie tylko piękny uśmiech i sceniczna prezentacja, ale przede wszystkim kobieta, jej pasje, marzenia i codzienność. I właśnie o tych historiach będzie dzisiejszy odcinek. Decyzją jury tytuł Miss Chmielaków 2026 zdobyła Gabriela Szewczyk z Wrzosowa. Pierwszą wicemiss została Olga Kapeluszna z Kresnego Stawu. Tytuł drugiej wicemiss przypadł Ewelinie Jurczyńskiej ze Świdna. Podczas gali przyznano również cztery tytuły komplementarne. Miss Foto została Diana Lembak z Lublina. Miss Elegancji Gabriela Szewczyk z Wrzosowa. Miss Gracji Wiktoria Kwika z Wolicy Brzozowej, a tytuł Miss Models otrzymała Karolina Kobyłka z Górki Lubartowskiej. Wyróżnienie Miss TVP3 Lublin przypadło także Oldze Kapelusznej. Nagrodą jest m.in. możliwość wystąpienia w lokalnych programach telewizyjnych. Za tymi nazwiskami, tytułami i nagrodami kryją się przede wszystkim młode kobiety.

0: które zdecydowały się wyjść na scenę przed publicznością i pokazać coś więcej niż tylko swoje piękno. Właśnie dlatego w tym odcinku chcę oddać im głos. Kilka dni po finale Miss Chmielaków udało mi się porozmawiać z tegoroczną finalistką. Jakie to uczucie odebrać tę koronę i zdobyć ten najwyższy tytuł?
1: No, uczucie jest niesamowite. Ja też miałam ogromną tą konkurencję, no bo wszystkie dziewczyny były przepiękne, wszystkie dziewczyny mają ogromną pasji, fajne wykształcenie, więc to takie szczęście i uczucie, że zostało się ogromnie wyróżnionym pośród wielu innych pięknych kobiet. Plus też miałam ogromne wsparcie rodzinki, więc jak gdzieś tam widziałam, że płaczą w tle, bo odbieram koronę, to miałam takie, że oni są tak i ja jestem z siebie tak dumna.
0: Ale widziałam, że ty sama też się wzruszyłaś w tym najważniejszym momencie.
1: Tak, tak. To też był moment ogromnego wzruszenia.
0: Miałaś już wcześniej doświadczenie, czy już występowałaś na tego typu konkursach?
1: Tak, tak. Ja już miałam wcześniej doświadczenie. Wcześniej brałam udział w akademickiej Miss Lublina w 2023 roku, gdzie zajęłam miejsce pierwszej wicemiss. No i w 2024 zostałam Miss Elegancji Województwa Lubelskiego.
0: A powiedz, jak oceniasz tę publiczność? Czy była od nich energia?
1: Publiczność była niesamowita. Tam był taki doping. Wszyscy kibicowali, krzyczeli. To było, no naprawdę, aż się udzielało po prostu ta ich energia.
0: Czy zawodowo na co dzień jesteś związana z modelingiem, czy może w tym kierunku gdzieś tam te twoje drogi życiowe się układają?
1: Jeszcze nie, zawodowo na pewno nie, ale myślę, że chciałabym gdzieś tam się kierować w tą stronę, ponieważ bardzo lubię to robić. Ja lubię pozować do zdjęć, lubię chodzić po wybiegach, więc myślę, że będę chciała to rozwinąć. Ogólnie uważam, że taki konkurs jest bardzo fajnym przeżyciem, bardzo ciekawym doświadczeniem i warto brać udział w takich konkursach. Uważam, że każda kobieta ma szansę w takim konkursie, a młode dziewczyny, z Krasnego Stawu szczególnie, uważam, że powinien być obowiązek, żeby brać udział w tym konkursie, bo po pierwsze miasto jest przepiękne, a po drugie trzeba być dumnym ze swojego pochodzenia.
0: Wyjątkową kobietą, z którą chciałam porozmawiać jako kolejną, jest Olga Kapeluszna. Jest to mieszkanka Kresnego Stawu, dlatego jej obecność na konkursie Miss Chmielaków jest szczególnie wyjątkowa. Olga, powiedz, co sprawiło, że ponownie zdecydowałaś się wziąć udział w tym konkursie, bo wiem, że już jakiś czas temu także występowałaś na scenie chmielakowej.
2: Mój pierwszy raz był 2 lata temu i nie ukrywam, że zostały mi naprawdę fajne wspomnienia i przede wszystkim dużo pozytywnych emocji. Poznałam wielu osób, które naprawdę otworzyły mi drzwi na inne jeszcze, które mogłabym robić. No i też dziewczyny były mega fajne, więc pomyślałam, dlaczego nie wrócić po roku i znowu to przeżyć.
0: Co przez ten czas się zmieniło? Wiem, że brałaś udział też w jeszcze innym konkursie za granicą.
2: Tak, właśnie dzięki 2 lata temu Miss Chmielaków pierwszy raz, to otworzyło mi to drzwi do konkursu właśnie w Anglii, najwięcej to w Manchesterze i potem dostałam kontakt, żeby reprezentować Polskę w Peru też, więc naprawdę dużo się zmieniło, ale na dobre.
0: Ten konkurs dopiero się odbędzie, tak? Wiem, że są jakieś przesunięcia i w Peru będziesz bodajże w październiku?
2: Tak jest, od 15 do końca października. Mam nadzieję, że to jednorazowe przesunięcie i że będę mogła pojechać.
0: Super, trzymam w takim razie kciuki. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły ci w niedzielę? Co poczułaś, gdy usłyszałaś, że to właśnie ty zostałaś pierwszą wicemis?
2: Naprawdę się ucieszyłam. Ogromne szczęście, bo w końcu będę mogła się udzielać w Krasnym Stawie. Zawsze chciałam się udzielać i wydaje mi się, że zdobycie tego tytułu naprawdę mi w tym pomoże. Na pewno w tym roku miałam większy luz. Pierwsze doświadczenie mnie właśnie nauczyło, żeby być pewną siebie. Ja więc jak podchodziłam do tej edycji, to było bardziej właśnie na luzie, że zobaczymy, co się stanie. Już wiem, jak scena wygląda, wiem, jak mam chodzić, pozować, więc po prostu trzeba użyć tych skillów, jakie mówię i po prostu pokazać się jak z najlepszej strony.
0: Jak ta atmosfera tam za kulisami, czy wy tam jesteście takim jednym zespołem, czy jednak czuć jakąś rywalizację o te najwyższe tytuły?
2: W tym i poprzednim, jak brałam udział, zawsze dziewczyny

0: Były bardzo miłe, bardzo pomocne, bardzo się wspieraliśmy nawzajem w tym roku też i właśnie o to chodzi w MIS, żeby przychodzić i to nie jest zawisna konkurencja, tylko to jest bardziej zdrowa rywalizacja, że każda jest tak naprawdę z nas wygrana, nawet jak nie zdobędzie tytułu.
1: Jasne,
0: bo samo na przykład po prostu już stanie na scenie dla niektórych tych dziewczyn, co było ich pierwszy raz, to jest już naprawdę coś wygranego.
1: Ewelina Jurczyńska także jest gościem dzisiejszej rozmowy. Posłuchajmy, czym się zajmuje i co mówi o sobie. Kandydatka, która zdobyła tytuł drugiej wicemis podczas tegorocznej edycji Chmielaków Krasnostawskich.
2: Moje zainteresowania to nie jest jako tako modeling, ale moda, bo ja prowadzę swój sklep odzieżowy, także tutaj z modą mam na co dzień styczność. Staram się brać udział w takich pokazach, bo chcę też podpatrywać, jakie są nowinki modowe. Ja uważam, że warto, bo ja też zaczynałam jako taka świeżynka, nic nie wiedziałam na ten temat, ale tutaj organizatorzy są świetni. Naprawdę i pan Zbyszek, i pan Tadeusz bardzo o nas dbają. Wszystko nam pokazali, jak chodzić. Także była też próba choreografii. No, zadbali o nas bardzo dobrze, także tutaj dziewczyny, nie macie się czego bać. Zapraszam was jak najbardziej do wzięcia udziału w tym konkursie. Śmiałam się do moich znajomych, że będę brała udział w tym konkursie do końca życia, bo naprawdę jest tak wspaniała atmosfera, jest tam tak fajnie, tak bardzo dobrze wspominam, że nawet jeśli nie będę brała udziału w konkursie, no bo też chcę dać możliwość innym dziewczynom, ale pojadę tam na pewno jako już po prostu widz, także będę kibicować z drugiej strony.
1: Kolejną bohaterką dzisiejszego podcastu jest kobieta, która otrzymała tytuł Miss Gracji. Wiktoria Kwika, czy pierwszy raz wzięłaś udział w tego typu konkursie, czy miałaś już wcześniej doświadczenie?
3: Jeżeli chodzi o konkurs wyborów Miss, brałam udział w tamtym roku, no i postanowiłam wrócić tutaj w tym roku, ponieważ była cudowna atmosfera, no i tak naprawdę dlatego wróciłam.
1: A powiedz, czy tę decyzję podjęłaś już w momencie, gdy tamte Chmielaki się skończyły, czy jednak gdzieś taka spontaniczna, ponowna decyzja?
3: Nie, tak naprawdę to była spontaniczna decyzja. Co prawda zastanawiałam się, ponieważ miałam bardzo dużo pracy i nie wiedziałam, czy pogodzę przygotowania, jednak postanowiłam pójść tak na luzie, bardziej dla przeżycia tego jeszcze raz, dla wspomnień, ponieważ to są piękne wspomnienia, poznanie nowych ludzi, a ja bardzo to uwielbiam. No i dlatego tak naprawdę wróciłam.
1: A jakie masz wspomnienia związane z Chmielakami? Jak to czuwasz? Czy uczestniczysz w nich regularnie?
3: Ja uczestniczę tak naprawdę od małego. Zabierali mnie kiedyś rodzice, kiedy byłam mała, na jakieś koncerty. Pamiętam właśnie, jak byłam bardzo malutka, byliśmy na Lady Punku i zapamiętałam to, no, bardzo. I tak wyszło, że nagle jest Miss Chmielaków. Pamiętam, kiedyś też oglądałam, jak inne dziewczyny tutaj biorą udział w tym konkursie, ale nie myślałam wtedy, że będę brała kiedykolwiek udział. Udało się tego doznać, także jestem zadowolona. Chętnie jeszcze tutaj wrócę, ponieważ, tak jak mówię, zdobyłam dużą pewność siebie dzięki temu. Ja bardzo lubię występy sceniczne, uwielbiam energię samej publiczności, bardzo mnie to buduje.
1: O tegoroczny tytuł Miss Chmielaków walczyło 10 kandydatek. Niestety ze względu na ograniczony czas naszego podcastu nie udało mi się porozmawiać ze wszystkimi. Jednak wszystkim serdecznie gratuluję odwagi i tego, że zechciały zaprezentować się na scenie chmielakowej. W kolejnym odcinku naszego podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo będziemy dalej analizować to, co wydarzyło się tydzień temu. Bądźcie razem ze mną. Za dziś serdecznie dziękuję. Joanna Klimek.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Zaczniesz wkrótce budowę

0: Domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: No to kochani, pora na ostatni album w audycji Szafa gra. Mój ulubiony, wszechczasów. Album, który mnie niesamowicie ukształtował jako osobę i pozwolił też przetrwać te gorsze momenty życia, zwłaszcza gdzieś na przełomie liceum i okresu wczesnych studiów. To jest Life as a Dog od Kayflay. Jest to album w nurcie takiego indie rapu, wydany w 2014 roku. Nie

Niezależnie przez Kayflay, przez jej własny label, czyli Bummer Picnic. To jest album, który powstał po tym, jak Kayflay odeszła ze swojej dotychczasowej wytwórni. O ile dobrze pamiętam, było to RCA Records. Była to wytwórnia, z którą jej się bardzo źle współpracowało. Często wydarzała to niezadowolenie właśnie wtedy. Ogólnie też u niej niezbyt się w życiu układało. I w tamtym momencie stwierdziła, ok, zrobię album. Album o miłości? W sumie nie. Trochę o różnych uczuciach, poszukiwaniu jakiegoś balansu w życiu, jakiegoś takiego pogodzenia się ze samym sobą, docenienia tych dobrych rzeczy przy jednoczesnym zaakceptowaniu tego, że nie zawsze wszystko jest ok. Jednocześnie muszę przyznać, dla mnie osobiście, pomimo tego, że jest to album, który już ma na karku 12 lat, to uważam, że on się prawie w ogóle nie zestarzał, zwłaszcza pod kątem brzmieniowym. Jest to po prostu rzecz w tym nurcie absolutnie wybitna. I to dzięki właśnie temu albumowi zakochałem się w twórczości Kayflay przez wiele, wiele lat, aż do dzisiaj tak naprawdę jestem jej wiernym fanem. To jest coś, co ja próbuję mniej więcej przekazać, chociaż wydaje mi się, że tutaj po prostu najlepiej będzie, jeżeli tam puszczę singiel z tego albumu. Jednocześnie jeden z moich w ogóle ulubionych utworów wszechczasów. Też kwestia ponadczasowa. W ogóle to jest taka ciekawostka, że ta piosenka powstała chyba w 3-4 remiksach i absolutnie każda jest świetna. Ja wam puszczę oryginał. To jest Kayflay w utworze Make Me Fate. Ja jestem Janek Zieliński, a to była Szafa Gra w Radiu Bonton. Dziękuję wam za te wakacje.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: To jest Bonton Radio.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze.

0: niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
1: Jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
0: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji. Spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
0: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Paszkiewicz.
5: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
6: To jest duży sukces historyczny, final dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że to piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
5: Polski kibicy spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
4: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili Gonzalez. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili Gonzalez to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
0: Wieczorem i w nocy na zachodzie Polski możliwe są burze. Na wschodzie nie powinno padać. Za to jutro deszczowy będzie już cały kraj, a burze przeniosą się do centrum i na wschód. Temperatura jutro nadal wysoka, od 21 do 26 stopni.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Reklama 104,9.

0: Reklama.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty.

0: który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
1: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725-210-299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić

0: skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdego.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Reklama. Bonus

0: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
0: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były

0: uporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Miličić. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
1: Milestone for the qualifying.
0: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
2: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze. Jutro deszczowa i burzowa sobota. Załamanie pogody. Padać może w całym kraju. Miejscami tylko przejaśnienia. Temperatura nadal dość wysoka, powyżej 20 stopni. 21 nad morzem, 23 w centrum, 26 na południu.
3: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku.

0: Kuku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra.

reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Reklama.
3: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez

0: Krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś. Biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
5: Reklama.

0: Szef PKOL-u może trafić za kratki. Prokurator chce aresztu. Lekarze alarmują, zbyt mało seniorów szczepi się przeciw grypie. Pokolenie Z ma problem na rynku pracy. Jaki, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. może trafić do aresztu. Wniosek złożyła prokuratura po zatrzymaniu go w sprawie afery Zonda Krypto. Według śledczych szef PKOL-u miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i przyjąć za załatwienie sprawy zegarek wart 170 tysięcy złotych. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. To efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Wojciech Kowalik.
1: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
2: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
1: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
0: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić. Winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 95-2012, które dorastały w pełni scyfryzowanym świecie. Eksperci podkreślają kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich Zetek. We Włoszech trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Na Sardynii padły rekordy temperatury. Termometry pokazały na

0: blisko 46 stopni. W 9 miastach, w tym w Rzymie, ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Noce miejscami nie przynoszą ulgi, bo temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Tymczasem na północy Włoch gwałtowne ulewy i gradobicia. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju. To ogólnopolska akcja Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazania kasków odbyła się dziś w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową. Burzowej nocy sobota przyniesie zmienną pogodę. Deszcz i burze pojawią się głównie na zachodzie, na północy i w centrum kraju. Potem dotrą też na wschód. Temperatura cały czas w okolicy 25 stopni. W czasie burz możliwy silny wiatr i lokalne opady gradu.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
2: Bonton Radio 104.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama. Bonito.

0: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polak poszukiwany za próbę zabójstwa zatrzymany w Hiszpanii. Hiszpańska policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji zdecyduje sąd. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy e-dzienniku mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
1: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwisach, które, jak wiemy, nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
0: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
2: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przenosi się automatycznie na finalne poziomy.
2: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna

0: akcja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
1: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
2: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty. Jutro aura będzie kapryśna. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Będą przesuwać się z zachodu na wschód Polski. Temperatura około 23-25 stopni. A w czasie burz uważajmy na silne podmuchy wiatru. Może być też grad.
3: Radio. I wszystko gra.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?